0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uszkodzone dachy i połamane drzewa, trwa sprzątanie po burzach. Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 180 interwencji strażaków po burzach w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. To efekt ulew i burz, które w nocy przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. W Małopolsce jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu strażacy usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Alerty burzowe w części województw będą jeszcze obowiązywać przez najbliższe 2 godziny. Dotyczy to świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Burzom towarzyszy silny wiatr. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Drony nadlatywały 6 razy wczoraj nad Kijów. Zginęło blisko 20 osób, a około 40 jest rannych. W wielu miejscach stolicy Ukrainy doszło do pożarów. Spadające szczątki zastrzeliwanych dronów zniszczyły budynki i infrastrukturę. Minister Obrony Narodowej Polski potwierdza, w nowych miejscach w naszym kraju zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informują w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy były obecne w okolicach lotniska w Jasionce. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Wczoraj mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o poderwaniu myśliwców w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry, czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
4: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
1: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania 1100 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.

0: Dzień dobry w piątek, 21 dzień sierpnia, minęła 6, a więc dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mamy okazję usłyszeć się w porannym programie Trendy Start. Łukasz Michtal, zapraszam na informacje pogodowe. No a dzisiaj przygotujcie parasole, bo w większości regionu krople deszczu będą spadać z nieba. Natomiast na termometrach Podkarpacia i Małopolski spodziewajmy się 22 stopni Celsjusza w dzień, w nocy temperatury spadną do 16 stopni. 1009 hektopaskali to wskazania barometrów, a wiatr z północnego wschodu momentami rozpędzi się w porywach 25 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj piątek, 21 dzień sierpnia, czyli 233 dzień roku, 132 dni pozostają nam do jegoż końca. Dzisiaj imieniny świętuje Anastazy, Baldwin, Cyriak, Emilian, no i także Joanna. 5:29, o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 19:48. Dzień potrwa 14 godzin i 19 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 37 minut. Koniec astronomicznego lata za 32 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: 21 dzień sierpnia, to jest piątek. A co zdarzyło się w historii naszego kraju? O tym zawsze o poranku mówimy w ramach kalendarium. W roku 1506 w Katedrze Wileńskiej odbył się pogrzeb króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. W roku 1692 doszło do napadu szlachty na poznański ratusz. 21 sierpnia 1933 roku została zburzona wieża Bismarka w Mysłowicach. W roku 1942 likwidacja getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim. W roku 1997 Sejm RP przyjął ustawę o ochronie zwierząt.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w miejscowości Jodłowa, Dębowa i Błaszkowa na pograniczu powiatów dębickiego i jasielskiego doszło do masowej operacji służb mundurowych. Akcja rozpoczęła się od rutynowej kontroli drogowej samochodu osobowego, którym podróżowało czterech obcokrajowców. W zatrzymanym pojeździe funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości substancji odurzających. Podczas interwencji dwóch mężczyzn zbiegło do pobliskiego kompleksu leśnego, co zainicjowało natychmiastowy pościg. W toku dalszych czynności mundurowi zlokalizowali w wynajmowanym domu nielegalne laboratorium produkujące środki odurzające. Ze względu na wysokie zagrożenie chemiczne na miejsce sprowadzono specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Akcja ma charakter rozwojowy. 69 razy interweniowali podkarpaccy strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią Podkarpacia. Działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach tarnobrzeskim, łańcuckim i niżańskim. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupiło nową koparko-ładowarkę, która będzie wykorzystywana na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Nowy sprzęt posłuży przede wszystkim do sprawnego załadunku i rozładunku przedmiotów używanych, a także usprawni bieżące funkcjonowanie PSZOK. Zakup maszyny przyczyni się do poprawy organizacji pracy oraz zwiększenia możliwości zagospodarowania rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. Wartość zakupu wynosi ponad 678 tysięcy złotych. Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku IKAR w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, mówi Anna Madej z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR imienia Leszka Preissnera.
3: Dodatkowo jako nowość w tym roku rozpoczynamy akcję, zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu, a wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20.

0: pierwsza godzina programu Trendy Start w piątek, 21 sierpnia. I ta pierwsza godzinka wypełniona jest zawsze wspomnieniami. Powracamy do kalendarza, ale tego historycznego. Co wydarzyło się 21 sierpnia na świecie? O tym właśnie teraz. 1157 rok. Ferdynand II został królem Lyonu. W 1737 poświęcono kościół Jadwigi Eleonory w Sztokholmie. 21 sierpnia 1866 roku na Krecie wybuchło powstanie antytureckie. W 1921 w swym domu w Berlinie został aresztowany seryjny morderca Karl Grossmann. W 1944 front zachodni zakończyła się bitwa o Mont Ormel.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.

Powoli zbliżamy się do godziny 7, a więc wkrótce informacje z kraju i ze świata, ale wcześniej jeszcze czas uzupełnić poranny kalendarz tym, co wydarzyło się w historii muzyki. 21 sierpnia 1938 roku urodził się Kenny Rogers, aktor, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, zmarł w 2020 roku. W 1954 urodził się Steve Smith, perkusista zespołu Journey. Rok 1955, 21 sierpnia urodził się Tomasz Lipiński, wokalista, gitarzysta, lider i współzałożyciel zespołów Brygada, Kryzys, Tilt i Photones. W roku 1984 urodziła się Elize, piosenkarka i tancerka. Jej prawdziwe nazwisko to Elize Lionette.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwszy tydzień z nowym CPN-em. Jak program zmienił ceny paliw? Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Chodzi o śledztwo związane ze śmiercią Polaka. Za chwilę też nieprawdziwe pumy postawiły na nogi służby. Marcin Krzemiński. Znów w górę ceny maksymalne paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. A za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0. Obowiązuje od poniedziałku, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Refresh. Urszula Cieślak.
2: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
1: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela, to w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. 3 osoby lekko ranne w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj po południu Peru. Miało magnitudę około 7 stopni, było odczuwalne w stolicy kraju Limie. Wstępnie odnotowano uszkodzenia w 22 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. YouTuber Stu aresztowany przez sąd na kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności może mataczyć. Grozi mu do 15 lat więzienia. I głupie i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji.
3: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
1: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcia pumy trafiły na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Dari Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w formie cyfrowej i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie. Po nieco ponad pół godzinie Kazaszka doznała kontuzji i przy stanie 4-1 dla Polki poddała mecz. Rybakina prawdopodobnie miała problemy ze ścięgnem Achillesa. Jak przyznała Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club w Cincinnati, jej rywalka grała już od kilku spotkań z zaopatrunkiem na noce.
2: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
1: A stawka pojedynku była wysoka, bo Rybakina miała szansę zostać liderką rankingu tenisistek. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a dziś wieczorem w Cincinnati kolejne dwa ćwierćfinały. To był wyjątkowy wieczór dla polskiego kwartetu w europejskich pucharach. Okazałe zwycięstwo odniosły Jaga i Kolejosz. Poznaniacy aż 7-0 pokonali mistrzów w Szwajcarii FC Thun, zaś Jagiellonia rozprawiła się z mistrzem Gruzji Iberią Tbilisi, pakując rywalom do siatki aż 4 bramki. Kropkę nad i trzeba jednak postawić w rewanżu i tu entuzjazm studzi trener Jagi, Adrian Siemieniec.
3: Przy swoich kibicach, na swoim terenie, w momencie, kiedy mówiliśmy przed meczem, że ten przeciwnik nie ma nic do stracenia, to teraz już kompletnie będzie miał nic do stracenia, więc na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby zagrać intensywny, dobry, otwarty, ofensywny mecz.
1: W lidze konferencji Raków często Chowa zremisował z Hajdukiem na wyjeździe, za to Górnik w Zabrzu musiał uznać wyższość swojego rywala, którym było słynne AS Monaco. Mimo że meeting diamentowej ligi w Lozannie dopiero dziś o 20:00, to już rozegrano pierwszą konkurencję. Co prawda nie na stadionie, a w centrum miasta walczyli tyczkarze. Wygrał nie kto inny jak Szwed Armand Duplantis, ale po pasjonującej walce z Grekiem Emanuelem Karalisem. Dziś na bieżni wystąpi troje Polaków na czele z Pią Krzyszowską.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj, jeśli wychodzicie z domu, to warto zabrać ze sobą parasole, bo deszcz w regionie ma się pojawić. Będzie też odrobinę chłodniej. Temperatura w ciągu dnia to 22-24 stopnie Celsjusza maksymalnie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. 1009 hektopaskali to ciśnienie na dzisiaj. Termika zapowiada się ciepła i mokra. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

Minęła godzina 7, dzień dobry, w piątek, no właśnie, piąteczek, weekend coraz bliżej. Mam nadzieję też, że to sprawia, że humory od rana dopisują. Zanim zaczniemy weekend, to przeżyjmy wspólnie ten piątek, zwłaszcza poranek. A ja witam już w drugiej godzinie programu. Łukasz Michtal, poranna zmiana. Do 11 gramy wasze ulubione rytmy. Trend Radio.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek. Takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy. W promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: 21 dzień sierpnia, 233 dzień roku, a więc Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel i Paulina świętują imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, 5:29. O tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:48. Dzień potrwa 14 godzin i 19 minut.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj w miejscowości Jodłowa, Dębowa i Błaszkowa na pograniczu powiatów dębickiego i jasielskiego doszło do masowej operacji służb mundurowych. Akcja rozpoczęła się od rutynowej kontroli drogowej samochodu osobowego, którym podróżowało 4 obcokrajowców. W zatrzymanym pojeździe funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości substancji odurzających. Podczas interwencji 2 mężczyzn zbiegło do pobliskiego kompleksu leśnego, co zainicjowało natychmiastowy pościg. W toku dalszych czynności mundurowi zlokalizowali w wynajmowanym domu nielegalne laboratorium produkujące środki odurzające. Ze względu na wysokie zagrożenie chemiczne na miejsce sprowadzono specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Akcja ma charakter rozwojowy.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Władze powiatu jasielskiego podpisały umowę na przebudowę mostu na rzece Bednarka w miejscowości Radość wraz z rozbudową odcinka drogi. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego lokalizacji nowego mostu o konstrukcji płytowo-belkowej, wykonanie przyczółków mostu z pali żelbetowych, podbudów i nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także oznakowanie i montaż barier ochronnych. Wartość zadania to ponad 2,6 miliona złotych. Gmina Lesko pozyskała ponad 23 tysiące złotych dofinansowania od marszałka województwa podkarpackiego na realizację zadania związanego z odkrzaczaniem gruntów rolnych. Prace obejmą 2,26 hektara gruntów, które zostaną oczyszczone z roślinności krzewiastej i samosiewów drzew, a następnie uporządkowane i przywrócone do właściwego użytkowania. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwe będzie przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego oraz ograniczenie ich dalszego zarastania. Gmina Iwonicz-Zdrój planuje przywrócić do życia dawny kompleks skoczni narciarskich, który przez 2 dekady popadał w ruinę i zarastał lasem. Impulsem do zmian stały się prace nad gminnym programem rewitalizacji, w którym samorząd postanowił połączyć nowoczesny rozwój z powrotem do najpiękniejszych lokalnych tradycji. Wiosną tego roku w rejonie Iwonickiego Amfiteatru ruszyły pierwsze działania w terenie. Ekipy porządkowe usunęły gęste zarośla i samosiejki, dzięki czemu po raz pierwszy od 20 lat oczom mieszkańców i kuracjuszy ponownie ukazały się wyraźne zarysy 3 skoczni. Uporządkowanie terenu otworzyło drogę do szczegółowych pomiarów geodezyjnych oraz oceny stanu technicznego pozostałości dawnych konstrukcji, m.in. progu i betonowych fundamentów, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
3: I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu stoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza-Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad 100-letnią tradycją Iwoński Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz 100-lecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu, ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich.
2: Odbudowa skoczni w Iwoniczu-Zdroju to projekt wielowymiarowy. Oprócz oczywistej funkcji sportowej i szkoleniowej ma to być potężny magnes turystyczny.
1: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji

0: Sportbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Sportbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątkowy poranek razem z Trend Radiem. A w tym programie również nie może zabraknąć informacji dla kierowców. Standardowo Maje Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Na początku serwisu drogowego odwiedzamy Sanok. Do utrudnień w ruchu nie ma, ruch odbywa się dość sprawnie. Wyjeżdżamy z Sanoka do powiatu brzozowskiego. Dziś będzie zamknięta droga powiatowa relacji Jasienica-Rosielna-Podlas z powodu prac drogowych. Jedziemy teraz przez Krosno razem z taksi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka. Na ulicach Krosna nie ma zbytnio dużych utrudnień. Tak, troszeczkę, gdzie musimy się uzbroić, cierpliwość. Jest to ulica Zręcińska, ulica Podkarpacka do światełek z Krakowską i do światełek z ulicą Zręcińską. Później ulica Czajkowskiego, ulica Grodzka, Niepodległości, Korczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego, Tkacka, Jagiellońska. Wylot w stronę miejsca piastowego na obecną chwilę idzie na bieżąco. Jedynie wlot do Krosna utrudniony jest od strony miejsca piastowego. Tam się robią koreczki do światełek z ulicą Polną. Na pozostałych odcinkach na obecną chwilę jedziemy na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Odwiedzamy Jasło, tu musimy zwolnić jadąc przez ulicę Piłsudskiego. Troszkę wolniej na dojazdach do Ronda Solidarności oraz w centrum miasta na ulicy Mickiewicza. Troszkę wolniej na Metzgera i 3 Maja. W Kordlicach noga z gazu na ulicach Parkowej i ulicy Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: 21 dzień sierpnia 2026 roku. No właśnie, kalendarz dzisiaj wskazuje ową datę, a obok też wpis, że dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. No, dzisiaj też taka mała rocznica, bo to święto właśnie można celebrować od dekady. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę pozytywnego myślenia i zachęcić wszystkich ludzi do zmiany swojej postawy na bardziej optymistyczną. Światowy Dzień Optymisty został powołany z inicjatywy Polskiej Fundacji Jestem Optymistą, która poprzez swoje działania pragnie nieść pozytywną ideę i zarażać ludzi uśmiechem. No a ja mam nadzieję, że dzisiaj na przykład uśmiech na waszej twarzy sprawi też kilka utworów, które również zagramy do godziny 11. No dobrze, pamiętajcie, poranek Trendy Start trwa, a ten piątek zwiastuje już nadchodzący i dla wielu z nas upragniony weekend.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Miał planować zamach na czołowych polityków, młody mężczyzna zatrzymany. Kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami, powiemy gdzie. To może być początek rewolucji, mówią lekarze. Chodzi o szczepionkę na czerniaka. Marcin Krzemiński w rękach cybersłużb. 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzyli na grupie internetowej Obroni Palnej funkcjonariusze z Krakowa. Zobaczyli wpis mieszkańca, jak się okazało, województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północnym i południowym zachodzie kraju. Między godziną 17 dziś a 11 jutro zagrzmieć może w pasie od Zgorzelca i Kłodzka przez Leszno, Konin po Toruń i Grudziądz. Tam alerty drugiego stopnia. Spodziewajcie się ulew i gradu oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed samymi ulewami, z kolei od Żar przez Poznań i Bydgoszcz po Świecie, będą obowiązywać wieczorem, w nocy i rano. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne.
1: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
3: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
1: Wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. To ich prywatna sprawa. Tak brytyjski premier Andy Burnham mówi o kwestiach bezpieczeństwa powracających do kraju księcia Harry'ego oraz jego żony Meghan Markle. Sussexowie mają się z dziećmi przeprowadzić z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Dziennikarze pytali premiera, czy koszty ich ochrony poniesie podatnik. 6 lat temu Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w związku z czym stracili policyjną ochronę. Książę Harry zaskarżył tę decyzję do sądu, ale ten podzielił rządową decyzję.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi za to start polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w Chorzowie w niedzielę. Tam Pia zapowiadała rewanż za ostatni Mistrzostwa Europy.
2: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
1: W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, zaś Patryk Sieracki będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę. W tym sezonie Holender zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Prognozy pogody mówią nam o tym, że dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce opady deszczu, no i też chłodniejszy dzień, bo termometry w Krośnie, Gorlicach, Ustrzykach pokażą nam dzisiaj od 20 do 25 stopni Celsjusza maksymalnie. Do tego wiatr z północnego wschodu w porywach 20 km na godzinę i ciśnienie 1011 hektopaskali. Dzień pod znakiem termiki ciepłej i mokrej. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.

0: na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.
4: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Już po godzinie 8, piątkowy poranek i już, proszę bardzo, trzecia godzina rozpoczęta. Dla tych, którzy może włączyli przed momentem radioodbiorniki, pamiętajcie, gramy w porannej zmianie do godziny 11, a ta godzina też przyniesie dużo fajnej muzyki i dużo tematów, które są związane z naszym regionem. A my standardowo w eterze jesteśmy dostępni na Podkarpaciu i w Małopolsce, w sieci, no wszędzie tam, gdzie jest internet dostępny. A jeśli właśnie pijecie poranną kawkę, gdzieś tam zerkacie na telefon, popatrzcie też na www.trendradio.pl. Tam sporo ciekawych informacji serwujemy na naszej oficjalnej stronie internetowej.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
2: Muzyka na dzień dobry dodaje wam energii. Poranna kawka już u niektórych, jak to napisaliście w naszych mediach społecznościowych, wjechała. Są tacy, którzy pracują i już właśnie dają nam sygnały o tym, że ten dzień w pracy całkiem fajnie mija, kiedy w głośnikach gra Trend Radio. No to dobrze, zanim wrócimy do kolejnych wielkich hitów, to teraz już czas na wysłuchanie naszej piątkowej rozmowy. To dobra pora, byście dali głośniki również głośniej i wsłuchali się w temat dzisiejszej rozmowy.
1: Rozmowa dnia w Trendy Start.
3: A dzisiaj gościem programu jest poseł Maria Kurowska. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Niedziela upłynęła nam pod znakiem nieszczęśliwych i tragicznych wydarzeń. Jednym z nich jest śmierć 12 pielgrzymów w wypadku na Węgrzech. To niebywała tragedia dla rodzin, ale też mieszkańców Podkarpacia.
4: Tak, ten poranek niedzielny był rzeczywiście wstrząsający, ponieważ ledwo co dowiedzieliśmy się, że oto w nocy spłonął kościół z Bączala, który był takim niezwykłym obiektem w Sanoku, a za chwilę przyszła wiadomość, że oto był wypadek na Węgrzech i 12 pielgrzymów zginęło. Więc wszyscy bardzo przeżyliśmy tą niedzielę i bardzo łączyliśmy się i w modlitwie, i we współczuciu, zarówno z rodzinami tych, którzy zginęli, którzy ponieśli śmierć, ale również i z rannymi, i ze wszystkimi, którzy byli, bo na pewno przeżyli szok. Również z panami kierowcami i organizatorami tej pielgrzymki, bo przecież wszyscy to bardzo, bardzo przeżywają. Natomiast musimy też patrzeć, myślę, na to wydarzenie duchowe, bo wracali z niezwykłego miejsca. Wracali z miejsca, w którym było bardzo dużo modlitwy, gdzie wracali tacy uduchowieni, tacy szczęśliwi, tacy blisko Pana Boga, można powiedzieć, bo po takich miejscach zawsze się jest i po takim czasie, bo tam przecież przebywali tydzień, jest się bardzo blisko Pana Boga. Więc ja myślę, że skoro to się stało i Pan Bóg dopuścił, że się wydarzyła ta tragedia, to myślę, że Pan Bóg przyjmie też ofiary tych ludzi, którzy ponieśli śmierć i że jakieś dobro z tego wyciągnie, bo to nigdy nie jest w takim przypadku, że nie możemy patrzeć zwłaszcza na takie wydarzenia, które są połączone duchowo, że to jest tylko śmierć, prawda? I nic poza tym. Nie, bo Pan Bóg patrzy inaczej niż my. My się trzymamy tej ziemi, bo wiadomo, wszyscy tu żyjemy i kochamy to nasze życie i cieszymy się nim i chcemy jak najdłużej żyć, ale Pan Bóg patrzy inaczej. Pan Bóg też patrzy przez przyszłość naszego zbawienia, bo przecież o to chodzi. Po to żyjemy na ziemi, aby móc się kiedyś zbawić. Po to nam jest dane to życie. Nośnikiem życia nie jest ciało. Nośnikiem życia jest dusza. I o nią najbardziej powinniśmy zabiegać my jako ludzie wierzący, chociaż nie wszyscy do końca to rozumiemy i trzymamy się kurczowo tego życia, no bo kochamy je, prawda? Niezależnie w jakim wieku jesteśmy. Ale popatrzmy też na to, może to jest jakaś ofiara tych ludzi, tych rodzin, bo przecież tam ten dramat, który się rozegrał, to jest jest bardzo wielu ludzi, którzy cierpią, którzy bardzo cierpią. Teraz jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy cierpią. Modlimy się za tych, którzy są w dosyć trudnym stanie zdrowotnym po tym wypadku, aby wyszli z tego wszystkiego. Modlimy się za te ofiary, aby szybko osiągnęły niebo i za te rodziny, bo to jest traumatyczne przeżycie. Śmierci nagłe są zawsze bardzo trudne. I myślę, że ci zmarli, którzy odchodzą, oni są z nami, no tylko w taki sposób, że my ich nie widzimy, bo wiadomo, jest to sfera duchowa. Więc ufajmy, że to ta ofiara i to, że wracali z takiego miejsca, że Pan Bóg zabrał tych najbardziej przygotowanych, aby ich wziąć do nieba i że oni tak bezpośrednio trafili i niech opiekują się swoimi rodzinami, niech opiekują się Polską, niech po prostu będą z nami, a my pamiętajmy o nich.
3: I temat, o którym Pani troszeczkę wspominała, w niedzielę też spłonął kościółek w Sanockim Skansenie. Jak Pani osobiście przyjęła tą wiadomość?
4: Z dużym bólem, dlatego że Bączal Dolny to jest miejscowość, która graniczy z moją miejscowością i w tym kościółku w Skansenie byłam kilka razy. Niezwykły obiekt, przepiękny, przebogaty. Był tam też taki krzyż, o którym ktoś mi mówił, że miał wielki problem zdrowotny i będąc w tym Skansenie po prostu podszedł do tego krzyża i zaczął gorąco prosić Pana Jezusa, aby go uzdrowił. I potem mówi, i wie Pani co, ja wyszedłem uzdrowiony stamtąd. A więc były tam rzeczy tak omodlone przez wieki, bo ten kościół ma ponad 350 lat. To jest, Szanowni Państwo, to, że ta budowla, to drewno, te belki, które tam były, te figury, to wszystko było bardzo omodlone, bo ileś ludzi modliło się tam, prawda? Ta modlitwa przenikała. I tam był taki wyjątkowy klimat, że ludzie tam chcieli swoje związki małżeńskie zawierać, śluby, że chcieli po prostu tam być, pomodlić się. I też jest to wielkie dobro kultury naszej polskiej. Bo zauważmy, że najpiękniejsze obiekty, najbardziej bogate, to są nasze obiekty chrześcijańskie. I to jest to nasze dziedzictwo, to jest to, co nas niesie przez wieki i co chcemy zachować dla potomnych. I nagle obiekt był na tyle niezwykły, że przecież tam był też nagrywany film o Wołyniu, o tej strasznym ludobójstwie, które tam się odbyło, a więc był też użyty do tego. Więc obiekt niezwykły i to wielka strata, niepowetowana strata dla naszej kultury polskiej, nawet dla kultury europejskiej, światowej. I dlatego mam nadzieję, że będzie dokładne badanie i określenie, dlaczego się stało tak. Bo to nie jest normalne, aby przecież w obiekcie zamkniętym, do którego nie ma miejsca od tak sobie każdy, bo przecież to jest wszystko monitorowane, pilnowane, że nagle wybucha taki pożar. Co się stało, że ten pożar wybuchł? No powinno to być, dojść do tego, powinni się postarać wszystkie służby, które w takich wypadkach określają przyczyny pożarów, bo trzeba zapobiec, aby inne tego typu obiekty nam nie niszczały, nie spłonęły. Co prawda niektórzy mówią o odbudowie, ale to już nie będzie to samo. Natomiast, że zachował się tam krzyż, to jest rzeczywiście niezwykłe i to jest jak gdyby takie symboliczne, bo wszystko wokół spłonęło, a krzyż stoi. Czy to nie jest taki symbol, że może wiele rzeczy utracimy, ale Chrystus zwycięży, bo Chrystus naprawdę zwycięży. I to w tym jest jakaś nadzieja też. I warto o tym myśleć i warto po prostu kontemplować to, że tak właśnie jest.
3: Troszeczkę teraz zmienimy temat. Wzięła Pani udział w konferencji pod tytułem Rodzina, edukacja, demografia, które z postulatów przedstawionych podczas wystąpień uważa Pani za najważniejsze.
4: Jest takie forum konserwatywne w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo posłowie na czele z posłem Wróblewskim, Bartłomiejem Wróblewskim, który zawsze był człowiekiem wielkiej wiary i wartości konserwatywnych, postanowił, że by stworzyć taką grupę posłów, którzy będą wypracowywać projekty, aby te konserwatywne wartości były zachowane w Polsce i aby też miały umocowanie prawne. I w związku z tym jest ta grupa konserwatywna, której udało się zrobić pierwszą taką szeroką konferencję. Ta konferencja była właśnie poświęcona tym trzem tematom. Rodzina, edukacja, demografia. Dlaczego? Bo najważniejsze są te trzy rzeczy. Rodzina absolutnie zasadnicza. Niech mówi ktoś, co chce. Że czasem są rodziny niewydolne, że czasem są rodziny po prostu, których ciężko jest żyć. Ale nie ma lepszego systemu na wychowanie dzieci, na tworzenie tej dobrej atmosfery życia jak rodzina. To w rodzinie, jeżeli ta rodzina stara się i też trochę ustępuje jeden drugiemu, prawda? Bo to jest rodzina, małżeństwo to jest niezwykle ciekawy związek, bo przecież przychodzi dwie osoby z różnych kultur wychowania. Każdy dom jest inny. W każdym domu są jakoś inaczej się wychowuje dzieci, inaczej się prowadzi to gospodarstwo, inne są wartości, inne przyzwyczajenia. I nagle dwóch ludzi z różnych takich środowisk styka się i zaczyna ze sobą żyć. I tam się po prostu jest taki okres docierania się, prawda? Kiedy musimy mieć nade wszystko na pierwszym względzie, że to jest miłość, że chcemy być w tym związku, chcemy tutaj wychowywać, mieć dzieci w tym związku i chcemy, aby to małżeństwo było takim dobrem największym w tym życiu ziemskim, bo ono rzeczywiście takim jest. W rodzinie to dzieci są szczęśliwe, bo wiadomo, gdy jest spokój, gdy jest ojciec i matka, to dzieci też czerpią wzorce, jak się zachować. My nawet nie wiemy, co się dzieje w główkach tych dzieci, którzy są w tych rozerwanych rodzinach, kiedy one po prostu potem nie umieją czasem żyć właśnie dlatego, że nie czerpały wzorca z ojca i matki, tylko z jednego, albo z ojca, albo z matki. A to już jest takie wykrzywienie na życie. Więc uważam, że rodziny są ważne, a małżonkowie powinni nade wszystko patrzeć na to, że dzieci są w tym związku i te dzieci są absolutnie ważne i to one najwięcej cierpią, gdy są rozwody, gdy są rozejścia. Dlatego też chcemy, aby pomóc tym rodzinom, zwłaszcza rodzinom, które wychowują dzieci, już jest pierwszy taki postulat, aby były ulgi podatkowe, bo wiemy, że rodzina, jeżeli ma dzieci, to jest też wydatek, jest duży wydatek, bo jeżeli nie będzie dzieci, nie będzie Polski. To sobie trzeba oczywiście jasno odpowiedzieć, że jest katastrofa demograficzna w tej chwili, nawet nie problem, ale katastrofa demograficzna, to wiemy. Liczba ludności Polski z roku na rok maleje w tempie zastraszającym. Jeżeli tak dalej pójdzie, to po 50 latach tak naprawdę nie będzie co zbierać. Nas będzie może około 8 milionów. Niektóre prognozy w tej chwili już te aktualne mówią. W związku z tym powinniśmy stanąć na wysokości zadania i robić wszystko, aby zachęcić młodych małżonków, aby mieli dzieci, aby dzieci kochali, aby chcieli mieć nade wszystko dzieci i też trzeba ich wspomóc materialnie, bo to jest dobro dla całej ojczyzny, a nie tylko dla ich rodziny. Dziecko to jest dobro całej ojczyzny, to jest skarb naszej ojczyzny, a nie tylko tej rodziny. Więc jeżeli podejmują ten trud, to również pomagajmy im. I w zakresie też tym demograficznym myślę, że jest wiele pomysłów, które stopniowo będziemy jako ta grupa konserwatywna przedstawiać, pisać projekty. Te projekty, które tworzymy, będą zaakceptowane przez Zarząd Prawa i Sprawiedliwości.
3: Wspominała Pani o tych projektach, które są w przygotowaniu. Czego by dotyczyły?
4: Te projekty dotyczą właśnie nie tylko tych ulg, właśnie, które są podatkowych, które by powodowały, że w zależności od ilości dzieci, to te ulgi by były coraz większe, tak aby zachęcały, ale ponadto chcielibyśmy też złożyć projekt, który by otaczał opieką rodziny, w których ma przyjść na świat dziecko niepełnosprawne, a jednocześnie potem po przyjściu na świat dziecka niepełnosprawnego czy chorego, aby było to wsparcie państwowe. Chcemy też, aby edukacja była na wysokim poziomie, aby nie było tej degradacji, która obecnie jest i też tworzą się projekty właśnie, które będą pozwalać, że Polacy będą się znowu chcieli uczyć, tak jak było jeszcze do niedawna. My chcemy, aby edukacja wróciła na właściwe tory, aby edukacja była na wysokim poziomie, nie tylko jeżeli chodzi o wiedzę, ale również o wychowanie. Bo jeżeli damy tylko wiedzę, a nie nie damy wychowania, to będzie hodowanie ludzi, a hodowla, no to wiadomo, bez wartości. Więc boimy się tego, jakie będzie to społeczeństwo bez wychowania, ale to nie chodzi o to, żeby indoktrynować, nie.
3: Takim kolejnym tematem, który też się pojawił na tej konferencji, to temat Polaków mieszkających za granicą. W jaki sposób można ich przyciągnąć z powrotem do Polski?
4: Absolutnie tak. Właśnie chodzi o to, że mówimy, że mamy brak rąk do pracy. Wpuszcza się migrantów z zupełnie innych kultur. Najczęściej muzułmanów, którzy absolutnie mają w pogardzie kobiety i tak dalej. Wiemy, jak tam są traktowane. A tymczasem nasi rodacy w krajach, zwłaszcza w krajach za wschodnią granicą, wciąż chcą wrócić do ojczyzny, a nie mogą wrócić do ojczyzny, ponieważ te przepisy są tak skonstruowane. I taka jest czasem nieudolność tych konsularnych władz, że czekają latami, aby mogli przenieść się do Polski. Dlaczego nie otworzymy naszych granic i nie sprowadzimy właśnie repatriantów tu do ojczyzny, którzy mają polskie pochodzenie, którzy są Polakami, którzy tam tęsknią za ojczyzną i bardzo chcą wrócić. Rozmawiałam nie tak dawno z księdzem, który jest właśnie w Kazachstanie i mówił, że tam rodzina, która już miała niemal wszystkie papiery wydane, no przygotowali się do tego wyjazdu, sprzedali majątek, wszystko uporządkowali i okazuje się, że ten ostatni dokument, który by im pozwalał na wjazd do Polski, nagle został wstrzymany, nie ma go, nie ma. Oni nie mając gdzie się podziać, dosłownie gdzieś tam na plebanii koczowali, no bo wszystko wysprzedali już, prawda, bo chcieli tutaj sobie stworzyć nowe życie w Polsce. A więc jest utrudnianie tym repatriantom. Tak nie powinno być i dlatego też tworzymy przepisy prawne, które będą pozwalały na taką szybką ścieżkę prawną, aby repatrianci mogli, wszyscy, którzy chcą, wrócić do ojczyzny. Niech wracają, bo Polska ich potrzebuje.
3: Tych tematów jest dużo, można by rozmawiać bardzo długo, ale czas antenowy jest nieco krótszy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Poseł Maria Kurowska była dzisiaj gościem poranka.
4: Bardzo państwu dziękuję i życzę jeszcze miłej, dobrej końcówki wakacji.
1: Rozmowa dnia w Trendy Start. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: francuskich o długości łącznej około 530 metrów. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota dotacji wynosi ponad 3 300 000 zł. Szacowany całkowity koszt zadania to ponad 4 200 000. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec bieżącego roku. Od września do listopada bieżącego roku Biblioteka Biecz realizować będzie drugą edycję projektu Młodzi w świecie obrzędów 2. Jak w ubiegłym roku, projekt został pomyślany jako cykl działań animacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Biecz. Jego celem jest przybliżanie młodemu pokoleniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazywanie, że tradycja może być nie tylko ważną częścią historii, ale również źródłem twórczej inspiracji, wiedzy, dobrej zabawy i spotkania z drugim człowiekiem. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ministra edukacji pod nazwą Kompas Młodego Obywatela. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 36 tysięcy złotych. W projekcie zaplanowano różnorodne zajęcia prowadzone przez twórców, artystów, edukatorów i osoby związane z lokalną kulturą. W filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Gumnińskiej 28 w Tarnowie powstanie wkrótce dyskusyjny klub sportowy dla dorosłych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 września o godzinie 15. Wstęp jest wolny. Spotkania klubu łączyć będą rozmowy o taktyce, historii, biografiach sportowców i pasji. Będziemy rozmawiać o różnych dyscyplinach sportowych, od piłki nożnej przez siatkówkę i bieganie, po kolarstwo czy sporty walki, a może o piłce błotnej, golfie i surfingu? To Wy zdecydujecie. Można przeczytać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Generator Nauki GEN oraz Muzeum Regionalne w Jaśle zapraszają do udziału w warsztatach budowania latawców. Warsztaty majsterkowania to doskonała okazja do eksperymentowania, rozwijania zdolności manualnych i sprawdzenia własnej kreatywności. Warsztaty zaplanowano w dniach 21-22 sierpnia, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
1: Podczas warsztatów uczestnicy krok po kroku poznają zasady budowy latawca i samodzielnie wykonają własną konstrukcję. Przed nami dwa dni wyjątkowych warsztatów. 21 sierpnia o godzinie 17 odbędą się warsztaty organizowane wspólnie z Fundacją Latawiec, które przeznaczone są dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast 22 sierpnia o godzinie 10 odbędą się rodzinne warsztaty, na które zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowane budową latawców.
0: Warsztaty przeznaczone będą dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,1.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Ruch odbywa się na bieżąco, bez większych utrudnień. Przejeżdżamy do powiatu brzozowskiego. Dziś planowane jest zamknięcie drogi z powodu pracy relacji Jasienica-Rosielna-Podlas. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Korczyńskiej Niepodległości, a także na podwalu ulicy Grodzkiej, Czajkowskiego i ulicy Pużaka. Jeszcze troszkę wolniej na 17 stycznia ulicy Lwowskiej oraz Kościuszki, Szajnochy, ulicy Mickiewicza i Jagieły. Gorlice zwalniają na Kościuszki, Parkowej i ulicy Legionów.
0: Trend Radio na wakacjach.

0: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Dzisiaj piątek, 21 dzień sierpnia, a więc dzień optymisty. Przypominam, i my już staramy się wam dać ten zastrzyk dobrego optymizmu w postaci nie tylko muzyki, ale tego, co dzisiaj dzieje się na antenie Trend Radia. Zatem może plan na dzisiaj wyglądać w następujący sposób, albo mamy dla was małe wyzwania. Zatem powiedzcie komuś w pracy lub w domu coś miłego, ale bez żadnej ukrytej intencji. Jeśli denerwujecie się, bo utknęliście właśnie w korku, to ja mam propozycję. Jak tylko pojawi się ulubiony wasz hit w Trend Radio, dajcie radioodbiorniki głośniej, włączcie na cały regulator swój car audio, no i zaśpiewajcie i zróbcie sobie małe solo w aucie. No i podobno, jak to się mawia, no podzielcie się uśmiechem, bo to jedyna rzecz na świecie, która się mnoży, gdy się ją dzieli.

0: Wtedy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie. Tym zaczniemy. Potem krajobraz po gwałtownych burzach w Małopolsce i nowy, choć kultowy i dosłownie posągowy mieszkaniec Sochaczewa. Marcin Krzemiński. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
2: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki. Ze szczegółami Katarzyna Młynarczyk.
4: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
4: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, między innymi szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
2: Przypomnę, że dziś wieczorem, w nocy i rano burze i ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT zobowiązujących dziś 19 do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
6: Staną po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
2: Mówi premier Donald Tusk. CIT dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19%. Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
7: Nareszcie będzie spokój. Pojedziemy sobie na łąkę.
8: A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
2: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Związany jest z nim współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Neyman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona o 16 na placu Kościuszki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały już tylko dwa kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika, a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina z Kazachstanu przerwała mecz z powodu kontuzji łydki. Przystanie 4-1 dla Polki. To efekt wyczerpujących spotkań, mówiła Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
2: Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem. Grała więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, no były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające.
1: Ostatnio dobra gra Polki sprawiła, że ma też szansę na awans do finału turnieju mistrzyń kończącego sezon, ale jak mówi Iga, nie patrzy na ranking.
2: Ja na serio nie zerkam, więc nie mówcie mi jak coś, bo myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
1: A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a pogromczyni Sabalenki czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Wielkie zwycięstwa, remis i porażka. Tak wyglądał pucharowy czwartek w wykonaniu polskich drużyn. Lech Poznań zdemolował szwajcarski FC Tunasz 7-0 w walce o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. W lidze konferencji nie było jednak już tak różowo. Górnik u siebie przegrał z AS Monaco 2-3, a remis w ostatnich minutach meczu uratował w Splicie Raków. A na krajowym podwórku rusza piąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z Wieczystą Kraków. Ten mecz już dziś o 20:30. Polska reprezentacja koszykarzy gra ostatnie spotkania kontrolne przed decydującymi eliminacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Bój o mistrzostwa zacznie się w czwartek w Rydze. Tam Polacy zagrają z Izraelem.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj opady deszczu, na termometrach natomiast w dzień 22 stopnie Celsjusza. Takie prognozy pogody przygotowali nam dzisiaj meteorolodzy. W nocy temperatury mają spaść do 16 kresek, wiatr północno-wschodni w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1009 hektopaskali w drugiej części dnia jeszcze ma odrobinę się obniżyć.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.
4: Wiadomości Trend Radia z kraju i ze świata przekazane. Prognoza pogody również już się pojawiła, więc to znak, że czas na chwilę muzyki, a później na serwis prasowy. Czy like?

Dzień dobry, witam w piątkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy. I ponieważ wakacje jeszcze trwają, to zagramy wakacyjnie.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Piątkowy przegląd prasy rozpoczniemy od gazety Codziennej Nowiny. Tragiczny wypadek wydarzył się w czwartek 20 sierpnia na trasie Szkodna-Sędziszów Małopolski. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w przepust. Życia 9-letniej dziewczynki, mimo podjętej akcji ratunkowej, nie udało się uratować. Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim. Inwestycja obejmuje blisko 14-kilometrowy odcinek, który docelowo będzie miał po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Kierowcy mogą już korzystać z pierwszego prawie 2-kilometrowego fragmentu nowej jezdni znajdującego się pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Sokołów Małopolski. Niewielka gmina Olszanica zdobyła rekordowe dofinansowanie na 2 duże projekty turystyczne. Jeden rozbuduje zimową ofertę Bieszczadzki w Wańkowej, drugi stworzy w Zwierzyniu profesjonalne centrum karawaningu. Łącznie samorząd pozyskał na oba przedsięwzięcia prawie 27 milionów złotych. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego dostała 28,5 miliona złotych dofinansowania z programu Fenix na modernizację i rozbudowę muzeum skansenu w Bóbrce. Efektem inwestycji będzie nowoczesny kompleks z przestrzenią wystawienniczą.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I sprawdźmy jeszcze raport policyjny.
2: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa dość spokojnie. Policjanci interweniowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Około godziny 5 w Baranowie Sandomierskim na ulicy Krakowskiej kierująca ciężarowym DAF-em najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadziła do zderzenia z Toyotą. A po godzinie 6 na ulicy Jana Pawła II w Rzeszowie doszło do zderzenia dwóch Mercedesów. Godzinę później w Lesku na ulicy Stawowej Peugeot zderzył się ze Skodą. W tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
1: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Słuchasz Trend Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Iwonicz-Zdrój planuje przywrócić do życia dawny kompleks skoczni narciarskich, który przez dwie dekady popadał w ruinę i zarastał lasem. Impulsem do zmian stały się prace nad gminnym programem rewitalizacji, w którym samorząd postanowił połączyć nowoczesny rozwój z powrotem do najpiękniejszych lokalnych tradycji. Wiosną 2026 roku w rejonie Iwonickiego Amfiteatru ruszyły pierwsze działania w terenie. Ekipy porządkowe usunęły gęste zarośla i samosiejki, dzięki czemu po raz pierwszy od 20 lat oczom mieszkańców i kuracjuszy ponownie ukazały się wyraźne zarysy trzech skoczni. Uporządkowanie terenu otworzyło drogę do szczegółowych pomiarów geodezyjnych oraz oceny stanu technicznego pozostałości dawnych konstrukcji, między innymi progu i betonowych fundamentów, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu skoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza-Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad stuletnią tradycją Iwoński Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz stulecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu. Ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich.
1: Odbudowa skoczni w Iwoniczu-Zdroju to projekt wielowymiarowy. Oprócz oczywistej funkcji sportowej i szkoleniowej ma to być potężny magnes turystyczny.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce otrzymała 28,6 miliona złotych dofinansowania z programu Feniks na modernizację i rozbudowę muzeum najstarszej na świecie i czynnej do dziś kopalni ropy naftowej. Inwestycje wspiera także Orlen, który jako współfundator muzeum od lat przekazuje na jego działalność miliony złotych rocznie. Dzięki połączeniu środków unijnych i wieloletniego zaangażowania Orlen, Bóbrka zyska nowoczesną infrastrukturę, nowe ekspozycje i funkcje edukacyjne łączące dziedzictwo polskiej ropy z wiedzą o transformacji i przyszłości energetyki, mówi Marta Cienkowska, minister kultury.
4: W Ministerstwie Kultury pochyliliśmy się nad projektem modernizacji muzeum i tego miejsca. Fantastycznego miejsca, które może wzbogacić lokalną turystykę, które może spowodować, że będzie do Bóbrki przyjeżdżać jeszcze więcej turystów. I mam nadzieję, że dzisiejsze wiadomości, które przywozimy ze sobą, właśnie to sprawią. A te wiadomości są bardzo dobre. Jest to jedna z większych inwestycji, którą będziemy robić ze środki europejskie w Polsce. Inwestycja, która przede wszystkim ma się otworzyć na społeczność lokalną.

0: bardzo multimedialnych, takich, które myślę, w doskonały sposób będą obrazować historię przemysłu naftowego, historię przemysłu rafineryjnego, ale też chcielibyśmy, i to będzie już absolutną nowością, zaprezentować wystawę poświęconą odnawialnym źródłom energii. To będzie coś zupełnie nowego i chyba żadne muzeum nie może poszczycić się jeszcze do tej pory taką właśnie wystawą.
1: Realizacja projektu zajmie minimum 3 najbliższe lata.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
7: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Reklama.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi tematy inwestycyjne oraz kryminalne. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Czas już na Gazetę Krakowską. Wypadek nietrzeźwej 14-latki na hulajnodze elektrycznej w Starym Sączu. Do wypadku doszło 18 sierpnia około godziny 19.30 na terenie Sąd Detczyzny. Dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna była nietrzeźwa. Została przetransportowana do szpitala. Druga nastolatka według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego. Oddaliła się przed przyjazdem patrolu. Policja bada okoliczności i apeluje o rozsądek. Muzeum Auschwitz-Birkenau powiększy swój obszar w Brzezińce o ponad 3 hektary. Przejmie przedpole byłego KL Birkenau. W przyszłości powstanie tam nowa strefa wejścia. Jak tłumaczy placówka, będzie to część systemu bezpieczeństwa i ochrony miejsca pamięci. Korki na drogach w Zatorze to częsty obrazek podczas lata. Sytuację ma zmienić powstająca obwodnica centrum Zatora w ciągu DK 28. Cała długość przyszłej trasy wynosi 2,1 km. W ramach inwestycji prowadzone są prace obejmujące m.in. roboty ziemne, w tym nasypy drogowe oraz prace przy obiektach inżynierskich. Władze powiatu tatrzańskiego wydały oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo potępiają bezprecedensową falę agresji, inwektyw i personalnych ataków wymierzonych w starostę Andrzeja Skupnia oraz innych przedstawicieli organów publicznych. To konsekwencja wydarzeń z 19 sierpnia, kiedy to spotkanie z działaczami Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w sprawie transportu do Morskiego Oka zamieniło się w medialną awanturę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Jak to w większości poranków, Ewa Bukowiecka również i dzisiaj zatroszczyła się o solidny przegląd prasy na naszej antenie, a my przyglądamy się już za kilka minut temu, co dzieje się w kraju i na świecie. Najbliższy serwis informacyjny już po chwili na muzykę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwania autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek. Marcin Krzemiński przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów, tu cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska. Policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia Pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów Świdnickiego i Wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnice, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
2: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
3: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
2: Nie pochodzi z tego miejsca.
1: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski, poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
4: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
5: Tą łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
4: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
5: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
1: W sobotę Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie Jessica Pegula.
6: Podkarpaciu i w Małopolsce opady deszczu, we większej części regionu też chłodniejszy dzień, bo możemy liczyć się na zaokiennych termometrach w najbliższym czasie do 24 stopni Celsjusza maksymalnie. W nocy temperatury w okolicach 16 stopni Celsjusza, ciśnienie 1009 hektopaskali, a z północnego wschodu porywy wiatru do 25 km na godzinę.
7: Reklama. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
8: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.

0: w sklepach i na kastorama.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź

0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
3: Reklama. Dzień dobry wszystkim, 10 z minutami, a więc zaczynamy finałową, absolutnie najlepszą godzinkę piątkowego programu Trendy Start. Jeśli dopiero dołączyliście do nas, to my już tutaj rozgrzani, rozkręceni na całego, ale jeszcze też postaramy się was porwać w ten piątkowy poranek, który do godziny 11 rozgrzewa Podkarpacie i Małopolskę.

0: To jest poranek Trendy Start. To jest, można zaryzykować, budzik dla wielu z naszych radiosłuchaczy. Dzisiaj już była mowa o tym, że mamy dzień optymisty. A skoro taki dzień zapisano nam w kalendarzu, to Trendy Hit dnia też musi być bardzo optymistyczny. Kasia Kowalska przed nami.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Weekend się zbliża, więc pora też podpowiedzieć wam, co ciekawego dziać się będzie chociażby w najbliższym czasie. W Jaśle piknik lotniczy już w niedzielę, a wszystko dziać się będzie na lądowisku w Jaśle. Pokazy akrobacji powietrznych, występy samolotów ultralekkich, szybowców czy wiatrakowców. Do tego wystawa statyczna, możliwość obejrzenia maszyn z bliska, wejścia do kokpitu i rozmowy z pilotami. Będą też loty zapoznawcze, pokazy modelarskie czy specjalnie przygotowana strefa rodzinna. Jeśli nie macie żadnych planów na niedzielę, no to nic dodać, nic ująć. Trzeba po prostu zaglądnąć na ten wyjątkowy, kolejny już piknik lotniczy w Jaśle.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W rejonie miejscowości Jodłowa, Dębowa i Błaszkowa na pograniczu powiatów Dębickiego i Jasielskiego doszło do masowej operacji służb mundurowych. Według nieoficjalnych informacji akcja rozpoczęła się od rutynowej kontroli drogowej samochodu osobowego, którym podróżowało czterech obcokrajowców. W zatrzymanym pojeździe funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości substancji odurzających. Podczas interwencji dwóch mężczyzn miało zbiec do pobliskiego kompleksu leśnego, co zainicjowało natychmiastowy pościg. W toku dalszych czynności mundurowi zlokalizowali w wynajmowanym domu nielegalne laboratorium produkujące środki odurzające. Ze względu na wysokie zagrożenie chemiczne na miejsce sprowadzono specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Akcja ma charakter rozwojowy.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Do niedzieli 23 sierpnia w obrębie Starego Miasta w Krośnie będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu w związku z trwającymi karpackimi klimatami. Należy także pamiętać, iż cały kompleks Starówki objęty jest strefą zamieszkania i zgodnie z przepisami piesi mogą poruszać się tutaj także szerokością jezdni. Należy zwrócić na nich szczególną uwagę. Organizatorzy proszą o niewjeżdżanie hulajnogami i rowerami bezpośrednio na teren wydarzenia. Osoby, które przyjadą taksówkami, będą miały możliwość wysiadania przy ulicy Sienkiewicza w pobliżu sądu. Po Starówce będą mogli poruszać się jedynie posiadacze specjalnych zezwoleń. To jest mieszkańcy Starówki, dostawcy oraz organizatorzy. Poza tym wjazd do rynku będzie znacznie ograniczony. Samochody można parkować na parkingach w niedalekiej odległości od rynku. To jest na ulicy Czajkowskiego, wzdłuż sądu, Grodzka, Kapucyńska, Forteczna, Legionów czy Podwale. Dla mieszkańców Starówki pozostają też parkingi przy ulicy Piłsudskiego, Słowackiego i Pawła Skrosna. Wprowadzono nakaz jazdy w lewo dla jadących ulicą Humieckiego w ulicę Sienkiewicza.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W niedzielę w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14.40 barwny korowód dożynkowy przejdzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej 26, gdzie odbędzie się dalsza część wydarzenia, mówi Zbigniew Kowalski.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

dzisiaj, moi drodzy, 21 dzień sierpnia, a więc jeszcze można zgłosić się do biegu jutrzenki, który w Jaśle 30 sierpnia bieżącego roku. Oczywiście pamiętajcie, że organizatorem tegoż wydarzenia jest Urząd Miasta w Jaśle, także MOSiR Jasło. Oficjalna strona biegu to biegjutrzenki.pl. Tam też znajdziecie wszelkie informacje, jak można wyrazić swój akces do biegu, a również pamiętajcie, że dzieciaki mogą w nim wziąć udział, więc wszelkie informacje znajdziecie w sieci, a my też już przyglądamy się kolejnemu z wydarzeń, które no niestety będą już wieńczyć tegoroczne wakacje, bo przypomnę, bieg jutrzenki 30 sierpnia.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zanim wybije godzina 11, jeszcze zaglądamy sobie do kolejnego wydarzenia, które w ten weekend zaplanowano w regionie, a więc Stowarzyszenie Nasz Babski Młyn organizuje wydarzenie integracyjne pod hasłem Potok łączy pokolenia. W niedzielę 23 sierpnia warto zaglądnąć na stadion LKS Nurt Potok między godziną 14 a 22. To właśnie w tym czasie znajdziecie wiele ciekawych atrakcji, a w programie strefa plenerowa nastawiona na relaks, aktywność w naturze i międzypokoleniowe warsztaty. Oczywiście organizatorzy nie zapominają o najmłodszych i to właśnie dla dzieci i rodzin czekają gry, zabawy, a także animacje integracyjne dla najmłodszych i seniorów. Nie zabraknie lokalnych specjałów przygotowanych przez członkinie stowarzyszenia. No a wieczorem część muzyczna na świeżym powietrzu zagra dla Was zespół Heaven, który mam nadzieję porwie Was do tańca, do ostatniego numeru, który będzie okazja wysłuchać, zatańczyć i bawić się przy tym właśnie kapitalnym zespole. My polecamy to wydarzenie. No i oczywiście pamiętajcie, że więcej informacji o tym, co dzieje się w regionie pod względem imprez, znajdziecie już niebawem na naszej stronie facebookowej.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podejrzane znalezisko na torach, zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa, jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii, jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
2: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
1: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
1: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
4: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie. Zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz stwierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocny dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
5: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
4: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
6: W dniu dzisiejszym na podkarpackim, a także małopolskim niebie przewaga chmur, z których lokalnie popada deszcz, natomiast na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Dębicy, Mielca czy Krakowa temperatury od 20 do 24 stopni Celsjusza. W nocy spadek temperatur do 16 stopni, ciśnienie 1009 hektopaskali, wiatr północno-wschodni w porywach 20 km na godzinę, no i biometr, który jest niekorzystny, ale myślę o weekendzie, myślę, że doda wam skrzydeł. No a jeśli chodzi o poranek Trendy Start, to właśnie żegnamy was w ten piątkowy czas. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu. No i pamiętajcie, że od poniedziałku znów będziemy mieli okazję spotykać się na antenie Trend Radia w porannym programie. Zatem wypoczywajcie i wracajcie naładowani dobrą energią. Podobnie jak my, cała redakcja poranka Trendy Start. Do usłyszenia więc.
0: Reklama.
7: Rodzinne wakacje last minute? czy służbowy wyjazd. Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Kastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Kastorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Reklama.

0: dla was.
1: Piątek, piąteczek, piątulo.
0: I 90 godzinę startujemy oczywiście z wielkimi hitami, które nam towarzyszą na antenie Trendy Radia. No i cóż tutaj mamy? No,
1: Luna Bailando.
0: Holenderska piosenkarka śpiewająca po hiszpańsku,
1: francusku,
0: po francusku,
1: niemiecku i też angielsku.
0: Oh, Lady's Eyes.
1: Na przykład.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: French Affair, Comme-ci, Comme-ça.
2: Niemiecko-francuski zespół pojawił się w moim życiu w 2000 roku.
1: No tak, no. Pamiętam,
2: i słuchałem,
1: bo
2: do what you like, my heart goes boom.
1: No dużo, dużo było.
2: Miałeś kiedyś my heart goes boom?
1: Chyba każdy
2: miałaś
1: tak miał.
2: Poważnie.
1: No pewnie.
2: A w żeby to ale raz? Czy to czego w Korczynie tak było?
1: Żeby... Czemu w Korczynie?
2: No.
1: A, bo tam kurde,
2: co to
1: jak to powiedzieć?
2: To?
1: Było, było. Potem ci powiem.
2: Ja już znam tą historię.
1: No wiem.

0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Bonfunk MCs i Electric City.
4: Tak. Dzisiaj to już nie jest taka abstrakcja, bo Electric City,
3: jest.
4: No właśnie.
3: W
4: fiński zespół, słuchajcie.
3: Muza elektro dziwiła ludzi.
4: Tak, dziwiła.
3: Obecnie, no, w porządku dziennym.
4: No, tak, no, i inteligentne światła, które zmieniają się w zależności od ruchu ulicznego. Inteligentne, słuchajcie, skrzyżowania, ale też przejazdy kolejowe, bo wiecie, no, nawet tych stróżówek już nie ma, tylko zastępowane są automatyką. Także, no wiesz, no,
3: pozmieniało się zdecydowanie.
4: A jeszcze niedługo autonomiczne samochody wejdą w obieg i już, Aniu, będziesz mogła schrapać sobie i jechać gdziekolwiek będziesz chciała.
3: A, wiesz, jeszcze będą latające.
4: To już nie jest melodia przyszłości.
3: No nie jest. Jak to powiedziałeś, poważnie.

0: A już teraz pojawia się zespół Modern Talking, czyli hit, który porywa każdego na parkie.
1: Oczywiście,
0: nawet
1: że tak.
0: Ciebie, Marcin, bo słyszałam, że ty jesteś średniak.
1: No, jestem. Ale jak słyszę jakiś odpowiedni kawałek, to od razu nogi robią się takie bardziej gibkie.
0: Naprawdę?
1: No oczywiście, że tak.
0: Chciałabym zobaczyć, jak ty tańczysz.
1: A wiesz, no to by wyglądało w ten sposób, musiałabyś szybko uciekać.
0: Ale potrafisz na 3 tańczyć?
1: Oczywiście, na 3 i na 5.
0: Co ty mówisz? Oczywiście. Piruety też z tobą da się zrobić?
1: Na głowie i na ręce się potrafię obracać, jednej.
0: O kurczę.
1: Także nigdy mnie nie prowokuj, bo będzie ci bardzo.
0: Do programu cię trzeba wziąć, Marcin.
1: Właśnie myślę się zgłosić.
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy mogę, bo słyszałam, że nie jesteś takim sztywnym. Ja wygram.
1: Jak wygrasz?
0: No wygram.
1: Co wygrasz?
0: Ten konkurs.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: Jesteś gibka?
0: Tak.
1: A jak każą ci założyć nogi za głowę?
0: Też potrafię.
1: No to od razu idź.
0: No właśnie, co za problem. Taki problem to nie problem.
1: No dobrze, dla mnie byłby to problem.
0: A tam, dlatego...
1: Idziesz ty, nie ja, wiem.
0: No właśnie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło wczoraj w miejscowości Szkodna. Jak ustalono, kierująca pojazdem marki Ford Fiesta najprawdopodobniej wpadła w poślizg i na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, a następnie uderzyła w przepust. Kobieta podróżowała z trójką dzieci w wieku 15, 9 i 2 lata. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Tarnów tej jesieni zamieni się w plan filmowy. We wrześniu i październiku Tarnowska Starówka stanie się planem zdjęciowym 8-odcinkowego serialu B&B współczesnej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Ekipa pojawi się m.in. na Placu Kazimierza, ulicach Żydowskiej, Starej, Krętej, Piekarskiej, Tarasowej i Targowej, a także na Rynku i Wielkich Schodach. To właśnie w tym ostatnim miejscu zaplanowano jeden z bardziej widowiskowych i dynamicznych momentów produkcji. Miasto przejdzie metamorfozę, współczesne elementy zostaną zasłonięte, a scenografia odtworzy klimat przełomu XIX i XX wieku. Zdjęcia spowodują też czasowe utrudnienia w ruchu. Nowa produkcja będzie kolejną ekranową odsłoną historii znanej z powieści Marii Dąbrowskiej i kultowego filmu Noce i Dnie. Produkcja będzie liczyć 8 odcinków, a jej premiera planowana jest na przyszły rok.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny.

0: Zasadnicze Ikary. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie z zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert Pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20. W sobotę 29 sierpnia w całej Polsce uruchomione zostaną bezpłatne punkty edukacyjne organizowane w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jeden z nich będzie funkcjonował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy. W godzinach od 10 do 16 pracownicy Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Dębicy będą przekazywać mieszkańcom praktyczne informacje dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe. Podczas spotkania będzie można poznać zasady funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania oraz dowiedzieć się, jakie znaczenie mają poszczególne sygnały ostrzegawcze. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić, jak powinien wyglądać odpowiednio przygotowany plecak ewakuacyjny. Przedstawione zostaną podstawowe elementy, które warto mieć przygotowane na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca zamieszkania. Punkt informacyjno-edukacyjny w Dębicy będzie dostępny bezpłatnie.
2: Reklama. Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.
6: Orlen. Z energią na weekend.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama.
2: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: United, naprawdę nie wiem.
4: To jest kawałek, który odniósł spektakularną, no właśnie, spektakularny sukces pod koniec lat 90.
3: Power Dance, ale to jest bardzo ciekawy
4: telewizje
3: zespół.
4: Telewizje go często prezentowały, wiesz, i to się naprawdę...
3: Ale to jest jeden z takich hitów, które, wiesz, słyszysz i chodzi za tobą cały dzień po
4: głowie. Cały dzień.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Q-Pow i Summer Holiday.
2: Summer Holiday.
1: Tak.
2: O, to tak zagrajmy teraz. Piękne numery, 90 na godzinę. Hello, to my, to Trendy.
1: Jesteśmy, tak.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Erik Prydz, Call on Me.
2: O, Marcin, właśnie.
1: Mówiłeś ostatnio, Anka, weź tak. To gdzieś tam wciśnij.
2: Co wciśnij?
1: No przyznaj, że tobie podobały się te strofy.
2: Kogo obchodziła ta sytuacja? No widzę, że ciebie weszła, no właśnie.
1: Weszło się.
2: No tak, szwedzki producent muzyki DJ. I DJ, tak, po burzliwym w zasadzie dzieciństwie, w latach 80. zajął się
1: muzyką
2: elektroniczną, współpracował m.in.
1: ze Steve'em Angelo.
2: Na pewno go znacie z wielu projektów elektronicznych.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Master Boy.
2: Dancing Forever. Skoro tak. Już tak o tańcu mówimy, no to stwierdziliśmy, że no taki fajny kawałek też by się przydał dzisiaj w programie.
1: Tak, a ja bym obserwował, jak występujesz w tych poszczególnych odcinkach i na pewno bym dopingował.
2: Wysyłałbyś SMS-y?
1: Tak.
2: No to dobrze, dobrze.
1: Dopingowałbym na pewno twojego współtowarzysza
2: no
1: tańca.
2: Wiem, to on by mnie uczył.
1: Tak.
2: No tak.
1: Nie wiem, co ja bym tu się skończył. Przecież ciebie się nie idzie uczyć, bo ty uczysz wszystkich dookoła.
2: No tak.
1: Co by to była za nauka?
2: No żadna. Ale wiesz, dałabym takie złudne wrażenie, że jednak coś do ciebie.

0: Dziękujemy. Jakby ktoś spoglądał w kartkę z kalendarza, to dzisiaj mamy piątek, możecie już planować wyjazdy.
1: No pewnie, pewnie.
0: A ze względu na to, że sierpień się kończy, no to więc trzeba przyspieszyć trochę tym planom, jakby tak umożliwić realizację szybszą, nie?
1: No tak, ale jakich planów?
0: Planów.
1: Ty myślisz o szkole?
0: Nie.
1: Słyszałam, że będziesz uczył.
0: Plany na wakacje,
1: polskiego.
0: Żeby jeszcze gdzieś wyjechać, jeszcze coś
1: a to
0: przeżyć.
1: Pewnie, pewnie, że
0: Aniu,
1: tak.
0: Ty wyjedziesz, coś przeżyjesz.
1: Przeżyję, wyjadę.
0: Ludzie,
1: no,
0: na pewno, już wam mówię, że na pewno z nią kontaktu żadnego nie będzie.
1: No nie będzie, bo w górach nie ma internetu.
0: Żadnego kontaktu z tobą nie będzie, więc machnąłem ręką.
1: No co ci powiem, Marcin?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Niż genueński, przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
2: Nie ma w 100% pewności, że ten szlak może się zmienić.
1: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
2: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
1: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
1: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
4: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
1: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o pięciorgu polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.
5: Hello, hello! Zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W nocy nieco chłodniej, bo 16 stopni. Jutro w temacie deszczu niewiele się zmieni. 25 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Ale niedziela już spokojniejsza, słoneczna, 23 na plusie.
0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Krytówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczko Veluzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spożankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
5: Piątek, piąteczek, piątulon. Hello, witam was mega, mega gorąco. No i życzę na samym wejściu udanego weekendu. Pamiętajcie, że mnóstwo dzieje się w regionie Podkarpacia i Małopolski. Warto obserwować nasze social media. Tam wszystko naprawdę możecie znaleźć, także tam was przekierowuję. A już teraz zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, no bo już się zbliżamy, powoli zbliżamy. If you change-

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Dla naszej Agatki od koleżanek i kolegów z okazji urodzin. Kordian, szczęścia życzę Wam. My wszystkiego najlepszego życzymy i dziękujemy za ciasto. Agatka, no jakie to ciacho było. Też możesz pisać. Zjadłabym coś słodkiego tak w ogóle. No tylko co, ale na pewno życzymy słodkich urodzin. Dużo zdrowia, bo jest najważniejsze i oczywiście super imprezy urodzinowej. Ale dobrze mieć urodziny w Piątulo, co?

Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin dla Artura K. Zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń i czego sobie tylko życzysz. Życzą rodzice, rodzeństwo i koledzy. Prosimy o przebój Rynkowskiego. Dziś są twoje urodziny. No ja już słyszę ten hicior w głośnikach. Także dzióbki. Oczywiście Rynkowski ma to do siebie, że naprawdę jak tylko zaśpiewa, no to nas potrafi oczarować. Arturze, dla ciebie również wszystkiego co najpiękniejsze i świętuj tam tylko bezpiecznie.

0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Reklama.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.
2: Chciałbym pozdrowić przyjaciółki, Małgosię i Tereskę. Proszę o piosenkę Jean-Michel Jarre od Magdy. Oj, pięknie zagramy, już chyba nawet wiem co. No i pozdrawiam was dziewuchy. Bawcie się dobrze.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Pozdrowienia dla całego Trendy Radia oraz dla Maćka z Rymanowa. Kocham cię skarbie. Poproszę dla niego piosenkę Łobuzy od Wioli. Zagramy pewnie, że tak. No i machamy też do Rymanowa. Jest to naprawdę super miejsce na mapie Podkarpacia. Warto tam być.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce otrzymała 28,6 miliona złotych dofinansowania z programu Fenix na modernizację i rozbudowę muzeum najstarszej na świecie i czynnej do dziś kopalni ropy naftowej. Inwestycje wspiera także Orlen, który jako współfundator muzeum od lat przekazuje na jego działalność miliony złotych rocznie. Dzięki połączeniu środków unijnych i wieloletniego zaangażowania Orlen, Bóbrka zyska nowoczesną infrastrukturę, nowe ekspozycje i funkcje edukacyjne łączące dziedzictwo polskiej ropy z wiedzą o transformacji i przyszłości energetyki, mówi Marta Cienkowska, minister kultury.
2: W Ministerstwie Kultury pochyliliśmy się nad projektem modernizacji muzeum i tego miejsca. Fantastycznego miejsca, które może wzbogacić lokalną turystykę, które może spowodować, że będzie do Bóbrki przyjeżdżać jeszcze więcej turystów. I mam nadzieję, że dzisiejsze wiadomości, które przywozimy ze sobą, właśnie to sprawią. A te wiadomości są bardzo dobre. Jest to jedna z większych inwestycji, którą będziemy robić ze środki europejskie w Polsce. Inwestycja, która przede wszystkim ma się otworzyć na społeczność lokalną.
1: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fenix pozwoli przeprowadzić kompleksową przebudowę i termomodernizację głównego pawilonu oraz wybudować nowy obiekt wielofunkcyjny. Powstaną w nim nowoczesne przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne i społeczne, dostosowane do współczesnych potrzeb zwiedzających i organizatorów wydarzeń, mówi Barbara Olejarz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
3: Chcielibyśmy wyremontować nasz obiekt, w którym mieściły się sale ekspozycyjne i oczywiście też częścią tej inwestycji będzie przygotowanie zupełnie nowych wystaw, bardzo multimedialnych, takich, które myślę, w doskonały sposób będą obrazować historię przemysłu naftowego, historię przemysłu rafineryjnego, ale też chcielibyśmy, i to będzie już absolutną nowością, zaprezentować wystawę poświęconą odnawialnym źródłom energii. To będzie coś zupełnie nowego i chyba żadne muzeum nie może poszczycić się jeszcze do tej pory taką właśnie wystawą.
1: Realizacja projektu zajmie minimum 3 najbliższe lata. Gmina Iwonicz-Zdrój planuje przywrócić do życia dawny kompleks stoczni narciarskich, który przez 2 dekady popadał w ruinę i zarastał lasem. Impulsem do zmian stały się prace nad gminnym programem rewitalizacji, w którym samorząd postanowił połączyć nowoczesny rozwój z powrotem do najpiękniejszych lokalnych tradycji. Wiosną 2026 roku w rejonie Iwonickiego Amfiteatru ruszyły pierwsze działania w terenie. Ekipy usunęły gęste zarośla i samosiejki, dzięki czemu po raz pierwszy od 20 lat oczom mieszkańców i kuracjuszy ponownie ukazały się wyraźne zarysy 3 skoczni. Uporządkowanie terenu otworzyło drogę do szczegółowych pomiarów geodezyjnych oraz oceny stanu technicznego pozostałości dawnych konstrukcji, między innymi progu i betonowych fundamentów, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie

0: na trendyradio.pl.
1: Reklama.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
1: Reklama.
0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
3: Pozdrowienia od ekipy Renka dla uwijających się w robocie Waldka i Krzyśka. Może jakieś KSU? Panowie, no dacie radę, jest piątulo, to pewnie weekend wolny, także dobrego wypoczynku dla was. No i niestety tak to bywa, że przy pracy fizycznej no jest ciężko, jest, ale za to na pewno macie dużo siły. No, tego się trzymajmy.

0: FM.
1: The Colors, Italo Disco. Proszę, zagrajcie, my włączymy na cały regulator dla Basi, bo po trzeciej kawie zasypia za stołem. No czasem tak jest, że jesteśmy po... No właśnie, po nawet kilku tych kawach dziennie, no i odczuwamy to zmęczenie. Basia, mam nadzieję, że nie zaśniesz.

0: Italo Disco.
1: Reklama. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Reklama.

Formacja Nieżywych Schabów. Lato dla żony Karolinki, bo jeszcze sporo lata przed nami, a ja pamiętam, że jeszcze mam ją zabrać na wyjazd. Dotrzymam słowa, Patryk. No mam nadzieję, że tak będzie. Pewnie no, Karola czeka na to już cały rok. No i na pewno będzie bardzo szczęśliwa, jak wreszcie się uda. Patryk, ja też trzymam cię za słowo. Oby.

0: Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Kolejna dedykacja tym razem dla Patrycji od Dawida i Damiana. Proszę o piosenkę Uhuhu, będzie mama krzyczała. No mam nadzieję, że nie będzie. Pati, pozdrawiam ciebie. No i panowie, do was też oczywiście leci duże pozdro. Pozdrowienia dla przystojnego spawacza Władzia od tajemniczej wielbicielki. O proszę, czego my się tu dowiadujemy czasem. Trzymam kciukasy, że niebawem się poznacie, no bo pasowałoby, idzie zima, jak to się mówi. Nie no, dobra, już nie mówię o takim okropnym scenariuszu. Jeszcze żyjemy w tym pięknym sierpniowym czasie. Bawcie się dobrze.

0: Dobra, buziole, ja zmykam, życzę dobrego i udanego weekendu, no i bezpiecznie mi tam, piszcie, co będziecie porabiać. A już teraz Filip Waćkowski przejmuje antenę, heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Tankowanie w weekend będzie droższe niż dziś. O ile? Środowisko lekarskie rozczarowane odesłaniem Lex Szarlatan do Trybunału. Protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom. Miriam Lipińska, a na początek ceny maksymalne paliw na najbliższe 3 dni. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 54 grosze, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7 zł. 59 groszy za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek. Wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
3: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno, i to są tragiczne historie.
2: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
4: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
2: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.
5: Dzisiaj możliwe są jeszcze opady deszczu w naszym regionie. Termometry pokazują od 25 stopni w Tarnowie, przez 26 w Jaśle, do nawet 27 w Krośnie i Sanoku. Jutro dużo słońca, ale tylko 23 kreski.
6: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%, 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
3: Druga zmiana w Trendy Radio. Piątkowa druga zmiana. Przed nami Kocham Cię jak Irlandię, ale w takim wakacyjnym, weekendowym wydaniu. Za moment natomiast zaglądamy do kalendarza, bo dziś dwa bardzo ciekawe święta. Filip Waćkowski, cześć.

21 dzień sierpnia. Już, ależ ten czas pędzi, nie? Za chwilę skończą się wakacje. W każdym razie zaglądam do kalendarza i widzę dwa święta. Dzień optymisty i dzień seksu. No, trzeba przyznać, że w pewnym wieku zaczyna się to już w jakiś sposób łączyć.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

nocy grała Iga Świątek. Grała, no i Iga ma świetną formę. Nie miała szans jednak tego w pełni zaprezentować. Dlaczego? W starciu z Rosjanką z kazachskim obywatelstwem, Jeleną Rybakiną, wygrywała już 4-1, ale w tym momencie przeciwniczka dostała kontuzji, a mecz się zakończył. Oczywiście wolelibyśmy, żeby wygrała czysto sportowo, ale najważniejsze, że Iga gra dalej. W półfinale tego turnieju zagra z Jessiką Pegulą i trzymamy, mocno trzymamy kciuki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Służby prowadzą intensywne działania w związku z szeroko zakrojoną akcją policyjną. Wczoraj w trakcie interwencji i kontroli pojazdu wiodłowej zbiegły osoby podejrzane, co zapoczątkowało działania poszukiwawcze w kilku sąsiednich miejscowościach. W ramach prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli również znalezione na jednej z posesji nieznane substancje wymagające interwencji specjalistycznej grupy chemicznej Straży Pożarnej. Działania służb doprowadziły do lokalizacji poszukiwanych osób na terenie sąsiedniej gminy. Sprawę oficjalnie przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Policjanci w Biurze Śledczego CBŚP prowadzą czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Obecnie ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie po niedzieli będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
2: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wykonują czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Obecnie, ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań, nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, po niedzieli, będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy, a wszelkie aktualizacje odnośnie tej sprawy znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Brzozowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę w Starej Wsi. W zderzeniu 3 pojazdów ranne zostały 3 osoby. Sprawca wypadku stracił prawo jazdy. Miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu, wyjaśnia aspirant sztabowy Magdalena Kaszowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 45-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, kierując osobowym Seatem, najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go Nissana. W wyniku uderzenia kierujący Nissanem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem Astrą. W zdarzeniu obrażenia odniosły 3 osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Brzozowie i Sanoku. Podczas sprawdzania stanu trzeźwości okazało się, że kierujący Seatem miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, stracił również prawo jazdy. 45-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego.
1: Nietrzeźwi kierujący pojazdami stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. W zespole szkół ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
5: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych. Również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też kupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie w obszarze skrzyżowania z Topolową jest już gotowa. To dodatkowe zadanie, które zostało zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji, wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Trwają prace zmierzające do rozszerzenia ITS jeszcze w tym roku o skrzyżowanie Romanowicza-Kasprowicza. W związku z karpackimi klimatami do niedzieli 23 sierpnia w obrębie Starego Miasta w Krośnie będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Osoby przyjeżdżające na teren wydarzenia taksówkami będą miały możliwość wysiadania przy ulicy Sienkiewicza w pobliżu sądu. Przy Starówce będą mogli poruszać się jedynie posiadacze specjalistycznych zezwoleń, mieszkańcy Starówki, dostawcy oraz organizatorzy i wystawcy na imprezie. Poza tym wjazd do rynku będzie znacznie ograniczony. Samochody można parkować na parkingach w niedalekiej odległości

0: na kurczaka po azjatycku?
1: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
6: Reklama. I'm feeling bold. In summer, I know where I'm going.

Dzisiaj są urodziny pewnego bąbelka, 38. Dziś swoje urodziny obchodzi Robert Lewandowski, no chyba najbardziej znany, zdecydowanie, najbardziej znany Polak na świecie. No to jak urodziny, pewnie będzie impreza, szalona impreza, pewnie z nielegalnymi rzeczami. W przypadku Roberta to gluten i biała bułka.

0: Informator.
1: Wyjątkowe koncerty, perły architektury z listy UNESCO i magiczna atmosfera końca wakacji. W dniach od 26 do 30 sierpnia Beskid Niski i Beskid Sądecki staną się sceną niezwykłego wydarzenia. Organizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną Festiwal od lat udowadnia, że zabytkowe, drewniane świątynie i malownicza natura tworzą idealną przestrzeń dla sztuki najwyższej próby. Koncerty odbędą się w Kwiatoniu, w Wysowej Zdroju, Losiach Sękowej i Wierchmoli Wielkiej. Koncertom towarzyszyć będą prezentacje potraw kół gospodyń wiejskich, warsztaty rękodzieła i nizania korali, a także degustacje ziół i wód mineralnych. Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku Ikar w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, a jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od 12 do 20.

Ja wrócę jeszcze do urodzin pewnego Polaka, Robert Lewandowski. Kończy dziś 38 lat. Wszystkiego najlepszego i czego sobie my możemy życzyć? No, żeby jeszcze nie rezygnował z gry w reprezentacji. W każdym razie, zobaczcie, Robert Lewandowski, Robert Kubica, Robert Makłowicz, Robert Korzeniowski, Robert Mateja też był swojego czasu. No dlaczego Robert to nie jest najpopularniejsze imię w tym kraju? Przecież za 20 lat Polska by była niekwestionowaną potęgą. We wszystkim oprócz skoków narciarskich.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód. Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem w ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
1: Jak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. A według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze 3 najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach Tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
3: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z Policji w Gdyni.
4: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
1: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu do 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża, z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie może jeszcze popadać dość ciepło. 27 stopni to dzisiejsze maksimum w Sanoku i Krośnie, 26 w Jaśle, 25 w Tarnowie i Dębicy. Jutro słonecznie, ale do 23 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.

0: z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą. W Trend Radio.
2: Czy jest hit lata 2026? No ciężko wskazać, chociaż mam jednego faworyta. Kawałek wydany w maju, ale rozkręcił się właśnie w wakacje. Moving to the sun. No zmierzamy w stronę słońca. Jesteśmy po 14:00. Druga zmiana w Trend Radio.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami The Kelly Family, czyli rodzinna ekipa, która żyła, tworzyła, wszystko robiła w autobusie koncertowym. Chociaż tak, czy wszystko, to nie wiem. Jak coś, to wycofuję się z tych słów. She is crazy. Na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: Dzisiaj mamy dwa święta, dzień optymizmu, o którym mówiłem, oraz
2: dzień seksu.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak, te dwa święta są powiązane. Statystyczny Polak uprawia miłość mniej więcej 100 razy rocznie. No to ostatnie 4 miesiące roku zapowiadają mi się optymistycznie.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Spowolnienia na ulicy Dmowskiego oraz Rymanowskiej w stronę ronda imienia Beksińskiego. Nogę z gazu ściągamy odcinkowo na Bony, Staszica, Mickiewicza oraz Lipińskiego. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszego piątkowego popołudnia na ulicach Krosna mamy trochę utrudnienie na obecną chwilę. I tak zaczynając, jadąc od strony Korczyny, już nas spowolni przy szpitalu na światełkach, później ulica Niepodległości, Okrzei, ulica Stapińskiego, Żółkiewskiego, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego, Pużaka, Krakowska, Zręcińska. No i proszę Państwa, bardzo duże utrudnienia są dzisiaj przy wjeździe do Krosna od strony miejsca piastowego. Tutaj do światełek z ulicą Polną czekamy bardzo, bardzo długo. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Patrzymy, będziemy musieli bacznie zwracać uwagę, bo ten weekend będzie w Krośnie organizowana impreza na rynku, także znaki obok rynku będą zmienione. Proszę bardzo patrzeć bacznie na znaki.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Tu robią się korki na ulicy Lwowskiej w stronę ronda Solidarności oraz na ulicach Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja. Wolno przejeżdżamy przez ulicę Mickiewicza, Szajnochy, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. W Gorlicach bardziej uważajmy na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich, zwłaszcza na pasie wyjazdowym z miasta. Korek na ulicy Parkowej i Bieckiej, również na ulicy Kościuszki. Wolno jedziemy ulicami Stawiska, Legionów i Mickiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Służby prowadzą intensywne działania w związku z szeroko zakrojoną akcją policyjną. Wczoraj w trakcie interwencji i kontroli pojazdu wiodłowej zbiegły osoby podejrzane, co zapoczątkowało działania poszukiwawcze w kilku sąsiednich miejscowościach. W ramach prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli również znalezione na jednej z posesji nieznane substancje wymagające interwencji specjalistycznej grupy chemicznej Straży Pożarnej. Działania służb doprowadziły do lokalizacji poszukiwanych osób na terenie sąsiedniej gminy. Sprawę oficjalnie przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Policjanci Biura Śledczego CBŚP prowadzą czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Obecnie ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie po niedzieli będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
2: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wykonują czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Obecnie ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu po niedzieli będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. A wszelkie aktualizacje odnośnie tej sprawy znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu powstanie parking. Nowy ogólnodostępny parking będzie służył przede wszystkim osobom odwiedzającym muzeum oraz pracownikom tej instytucji. W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji inwestycji. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych przepisami zgód na realizację zadania. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych zgód ma zostać przygotowana do końca czerwca 2027 roku. Sejmik Województwa Podkarpackiego na realizację zadania związanego z budową parkingu postanowił udzielić gminie Jedlicze w 2027 roku pomocy finansowej w wysokości 870 tysięcy złotych. Od września do listopada 2026 roku Biblioteka Bieczy realizować będzie drugą edycję projektu Młodzi w świecie obrzędów 2. Jak w ubiegłym roku, projekt został pomyślany jako cykl działań animacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Biecz. Jego celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazanie, że tradycja może być nie tylko ważną częścią historii, ale również źródłem twórczej inspiracji, wiedzy, dobrej zabawy i spotkania z drugim człowiekiem. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ministra edukacji pod nazwą Kompas Młodego Obywatela. Koszt realizacji projektu wyniesie 36 232 zł. W projekcie zaplanowano różnorodne zajęcia prowadzone przez twórców, artystów, edukatorów i osoby związane z lokalną kulturą. Trwają ostatnie dni wakacji. 1 września uczniowie powracają do szkół. Powrót do szkoły po wakacjach często wiąże się ze stresem, co jest normalnym doświadczeniem wynikającym ze zmiany beztroskiego trybu wakacji i powrotu do szkolnej rutyny, obowiązków oraz presji związanej z nauką i relacjami rówieśniczymi. Czy uczniowie stresują się powrotem do szkół? Wypytywała nasza reporterka.
4: Wakacje minęły bardzo szybko. Spędziłem wakacje, jeżdżę na rowerze, uprawiając różne sporty. Nie chciałbym

0: Reklama.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.

0: Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.

Wspominałem już o tym, ale wrócę do tematu. Dzisiaj prawie najważniejsze urodziny. No bo jest jeszcze Robert Makłowicz, jest Adam Małysz, ale dziś 38 lat kończy Robert Lewandowski. Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Barcelona. No o takiej karierze wcześniej to mogliśmy marzyć. Śledziliśmy losy Andrzeja Niedzielana w lidze holenderskiej albo Żurawskiego w lidze szkockiej. A tu proszę bardzo, Bayern Monachium, Liga Mistrzów, FC Barcelona. No teraz to już wiecie, Chicago Fire, ale to ma sens. Lewy przyzwyczai się do codziennego grania ze słabymi piłkarzami. W reprezentacji może się to przydać.

0: Słuchasz Twojego radia. Trendy radia. Trendy informator.
1: W niedzielę malowniczy park podworski w Posadzie Zarszyńskiej zmieni się w tętniące życiem Centrum Polsko-Słowackiej Integracji. Wszystko za sprawą rajdu rowerowego w gminie Zarszyn. Wyjątkowego wydarzenia, które od godzin popołudniowych aż do późnego wieczora będzie łączyć pokolenia, pasje i dwa sąsiadujące ze sobą narody. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14:30, a o godzinie 15:00 barwny peleton rowerzystów ruszy oficjalnie w trasę. O godzinie 20:00 podwoje otworzy biuro biegu Nocny Kurier, a już godzinę później o 21:00 zawodnicy wystartują w nocną trasę. Od godziny 15:00 publiczność będzie mogła śledzić prezentację wspólnego projektu oraz kibicować lokalnym artystom w ramach Zielonej Nocy Talentów. O godzinie 17:00 scenę przejmie Anna Wojtoń ze swoim projektem Czarny Anioł, a tuż po niej o godzinie 18:00 publiczność do czerwoności rozgrzeje koncert Pawła Lewandowskiego. Organizatorzy przygotowali też kino plenerowe. W środę, 26 sierpnia, Komańcza stanie się centrum ważnych obchodów o charakterze patriotyczno-religijnym. Miejscowość ugości wiernych oraz melomanów podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 18:00 uroczystą mszą świętą polową. Nabożeństwo zostanie odprawione przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Liturgii przewodniczyć będzie biskup Marian Buczka. O godzinie 19:30 zaplanowano wyjątkowe wydarzenie artystyczne, koncert zatytułowany Wiara, Nadzieja i Miłość. Na scenie zaprezentują się znakomici artyści, w tym Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej, a gościem specjalnym będzie Anna Rastawicka. W programie koncertu znajdzie się poruszająca muzyka religijna oraz fragmenty widowiska Jasnogórskie Śluby Narodu. Całość obchodów zakończy się o godzinie 21:00 wspólnym apelem jasnogórskim, który odbędzie się w duchu jedności i zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej.

Dzisiaj mamy dzień optymisty, już zresztą o tym wspominałem. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często jestem optymistą. Na przykład jak odpalam aplikację bankową pod koniec miesiąca. Ale jak już uda mi się zalogować, to ten optymizm niestety się kończy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuraturę i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb. Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur, tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
2: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków Portret Własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
3: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, który są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
1: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego piątkowego popołudnia może jeszcze popadać w naszym regionie, ale jest dość ciepło, od 25 w Tarnowie do 27 w Krośnie i Sanoku. Jutro w trakcie dnia 23 stopnie na całym Podkarpaciu i w Małopolsce, natomiast dużo słońca. Podobnie będzie w niedzielę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu je

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
2: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wjedziemy na drogi naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Podkarpaccy policjanci pracowali na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Przed godziną 10 w miejscowości Zagórze w powiecie sanockim kierująca Citroenem na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z Volkswagenem. Około godziny 12 w Rzeszowie na alei Rejtana kierująca Suzuki najprawdopodobniej nie zachowała należytej ostrożności i najechała na tył Volvo, który następnie uderzył w Hyundai'a. Z kolei około godziny 14 na ulicy Okulickiego w Rzeszowie Ford zderzył się z Oplem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kleczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Gorlic. Spory korek na ulicy Bieckiej, Parkowej i ulicy Kościuszki. Zwolnimy także na Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. Jasło zwalnia na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Szejnochy. Troszkę wolniej 3 Maja, Metzgera i ulicy Piłsudskiego. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Tysiąclecia, Piłsudskiego, Podwalu, Korczyńskiej Niepodległości, Czajkowskiego i Grodzkiej. Pamiętajmy o zmianie organizacji ruchu w obrębie rynku z powodu rozpoczynającej się imprezy Karpackie Klimaty. W Sanoku ostrożnie jedziemy w stronę ronda Beksińskiego. Zwalniamy także na Lipińskiego, Mickiewicza i ulicy Bony.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy z administracją państwową koordynuje sprowadzenie do Polski ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Transport planowany jest na przyszły tydzień. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie poinformowała już rodziny ofiar o zaistniałej sytuacji. Kolejnym krokiem w ramach polskiego śledztwa będzie przeprowadzenie sekcji zwłok. Śledczy dysponują pełną listą pasażerów, którzy zginęli w wypadku. Potwierdzono, że wśród ofiar nie ma osób małoletnich. Ze względu na dobro bliskich i charakter sprawy, dalsze informacje na temat poszkodowanych nie będą udzielane. Trwa stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej relacji Łęki Górne - Zwiernik - Zalasowa w miejscowości Łęki Górne. Zakres prac obejmuje budowę ponad 300 metrów drogi i zabezpieczenie osuwiska. Kwota inwestycji opiewa na ponad 3,3 miliona złotych, natomiast całkowita wartość zadania wynosi ponad 4,2 miliona złotych. Zwolnienie lekarskie jest dokumentem stwierdzającym niezdolność do pracy i uprawniającym do wypłaty wynagrodzenia zasiłku chorobowego. Może być ono wystawiane osobie, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie świadczyć pracy. Tylko w pierwszym półroczu na Podkarpaciu wystawionych zostało ponad 500 000 zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS na łączną liczbę 6 milionów dni, wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Celem zwolnienia lekarskiego jest zabezpieczenie socjalne chorego, który poddając się leczeniu ma doprowadzić do odzyskania zdolności do pracy. Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego, czy lekarz leczący na zwolnieniu lekarskim wskazał, że chory powinien leżeć albo że chory może chodzić, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia.
1: Rzecznik przestrzega, że jeśli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: 29 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy będzie działał bezpłatny punkt informacyjno-edukacyjny w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii OL i OC. W godzinach 10 do 16 pracownicy Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Ochrony Urzędu Miejskiego w Dębicy będą przekazywać mieszkańcom praktyczne informacje dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe. Podczas spotkania będzie można poznać zasady funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania oraz dowiedzieć się, jakie znaczenie mają poszczególne sygnały ostrzegawcze. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić, jak powinien wyglądać odpowiednio przygotowany plecak ewakuacyjny. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do udziału w wystawie Małgorzaty Wszołek „Szczęście jest wysoko”. Wychowana w rodzinie o tradycjach artystycznych, przejęła pasję do sztuki, czyniąc z niej główne medium ekspresji. W swojej twórczości koncentruje się na portretach oraz psychologii postaci, badając granice ludzkich emocji i relacje międzyludzkie. Stosuje wyraźne kontrasty barwne, bazuje na zniekształconych formach inspirowanych kubizmem, mówi Maciej Lewek, kurator wystawy w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Wernisaż odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 18 w Galerii Sztuki Piekarska 2. To jest nasza taka nowa zastępcza siedziba na czas remontu Dworu Karwacjanów, blisko Gorlickiego Rynku, bardzo fajna lokalizacja. Także zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli w tej galerii. Małgorzata jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej. W 2024 roku została laureatką Nagrody Głównej imienia Alfreda Długosza podczas 41. Salonu Gorlickiego. Dzięki temu dostała szansę na wystawę indywidualną w naszej galerii. Także będzie to taki debiut artystyczny tej artystki młodej, pochodzącej zresztą z Gorlic. Na wystawie pod tytułem „Szczęście jest wysoko” Małgorzata zaprezentuje prace malarskie i rysunkowe.
1: Wystawa będzie prezentowana do 11 października.
5: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Zajrzyjmy do świata muzyki, show biznesu, no i świata Skolima. Ten 3 koncerty dziennie, nawet ze złamaną nogą, tylko że ostatnio pewna fanka na tyle chciała zwrócić na siebie jego uwagę, że rzuciła w jego kierunku telefonem, normalnie smartfonem. Ten przeleciał obok Skolima i cytuję, Skolim powiedział: co ja jestem, jakaś małpa w zoo, żeby do mnie rzucać? Panie Skolimie, z całym szacunkiem, nie wiem, do jakiego zoo pan chodzi, ale zdecydowanie w małpy rzucać nie wolno.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio. Trendy informator.
1: Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancki wernisaż Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 18. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Izabelą Janiszewską, cenioną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której mroczne kryminały oraz thrillery psychologiczne regularnie podbijają polski rynek wydawniczy. Izabela Janiszewska przez lata pracowała w prasie i telewizji. Doświadczenie reporterskie, tworzenie scenariuszy oraz przeprowadzanie wywiadów z powodzeniem przekłada na język literatury. Jest autorką bestsellerowych thrillerów oraz popularnej trylogii kryminalnej z komisarzem Brunonem Wilczyńskim i Larysą Luboń. W maju premierę miała jej najnowsza powieść pod tytułem Zamknięte w lodzie. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 17.
0: Trendy informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.

UK Charts w Trend Radio. Przełom lat 90. i 2000 to złoty czas boys bandów. Niektóre wspominamy non-stop. Take That czy Backstreet Boys. O niektórych zdążyliśmy trochę zapomnieć, ale warto je przypomnieć. 21 sierpnia 2001 roku na szczycie UK Charts boys band 5 i kawałek Let's Dance.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i potężne ulewy są ostrzeżenia od synoptyków. Ministerstwo Kultury wycofuje swój patronat nad obchodami rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
1: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie. Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica powstania warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jaka rozpętała się wokół Laskowskiej, stowarzyszenie usunęło ze swojej strony i mediów społecznościowych jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu o nadesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję, co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło PiS. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
3: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 54 grosze, a diesla 7 zł i 59 groszy. Nieruchomy od ponad dekady kultowy gdański tramwaj typu 105 znów ruszy w trasę. Nie pojedzie co prawda po torach, ale każdy będzie mógł stać się jego motorniczym. To za sprawą powstającego właśnie symulatora. Pracują nad nim młodzi pasjonaci komunikacji miejskiej.
4: Mamy przed sobą pulpit motorniczego z prawdziwymi przełącznikami z epoki i my do tej fabrycznej instalacji będziemy podłączać się z komputerem i sterowaniem.
1: Mówi Cezary Kamiński z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG. Premiera symulatora na początku września.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z piątku na sobotę termometry w naszym regionie pokażą średnio 17-18 stopni. Bardzo ciepła noc, ale jutro w trakcie dnia tylko 22-23. Zarówno na Podkarpaciu i w Małopolsce, za to dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, przed nami Jacek Stachurski. Kiedyś była taka legenda, że Jacek Stachurski żywi się tylko energią słoneczną. W to lato to musi być dość głodny. Jacek Stachurski, ty. Na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość od rodziny Kelly. The Kelly Family, jeden z największych hitów od tej rodzinnej ekipy, czyli Take My Hand z roku 1989.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Służby prowadzą intensywne działania w związku z szeroko zakrojoną akcją policyjną. Wczoraj w trakcie interwencji i kontroli pojazdu wiodłowej zbiegły osoby podejrzane, co zapoczątkowało działania poszukiwawcze w kilku sąsiednich miejscowościach. W ramach prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli również znalezione na jednej z posesji nieznane substancje wymagające interwencji specjalistycznej grupy chemicznej Straży Pożarnej. Działania służb doprowadziły do lokalizacji poszukiwanych osób na terenie sąsiedniej gminy. Sprawę oficjalnie przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Policjanci Biura Śledczego CBŚP prowadzą czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Obecnie ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie po niedzieli będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
2: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wykonują czynności. Te czynności są związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Obecnie ze względu na bardzo wczesny charakter tych działań nie mogę udzielić więcej informacji. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu po niedzieli będziemy mogli powiedzieć więcej co do prowadzonych działań.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. A wszelkie aktualizacje odnośnie tej sprawy znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 18 sierpnia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach. W porządku obrad znalazło się m.in. omówienie bieżącej działalności szpitala oraz realizacja planu finansowego za pierwsze półrocze 2026 roku. Plan przychodów szpitala na 2026 rok wynosi 284,9 miliona złotych. Do 30 czerwca zrealizowano przychody w wysokości 146,77 miliona złotych, co stanowi 51,52% planu rocznego. W ostatnim punkcie obrad członkowie Rady zajęli się zmianą regulaminu organizacyjnego szpitala. Zmiana dotyczy formalnego określenia zasad kierowania Centrum Zdrowia Psychicznego. W tej sprawie Rada Społeczna wydała pozytywną opinię. 20 września w Tarnowie rozegrany zostanie bieg na zamek Pomiecz z Pycimira. Uczestnicy 11 biegu na zamek Pomiecz z Pycimira do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół wzgórza zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka przy ulicy Harcerskiej, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Muzeum Podkarpackie w Krośnie zapraszają do udziału w wystawie szkła krośnieńskiej huty. Instytucje połączyły swoje zbiory i przestrzeń, aby stworzyć unikalną ekspozycję w piwnicach przedprożnych CDS, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: To jest wystawa szkła krośnieńskiej huty szkła końcówki lat 50. do lat 80. Są to szkła ze zbiorów, bezcennych zbiorów Muzeum Podkarpackiego. Jest to nasza wspólna inicjatywa Muzeum Podkarpackiego i Centrum Dziedzictwa Szkła. Pokazujemy szkło użytkowe, krośnieńskie szkło użytkowe z krośnieńskiej huty, które jeszcze nigdy nie było nigdzie pokazywane. Więc są to takie perełki, które wyciągnęliśmy z przepastnych magazynów Muzeum Podkarpackiego, które ma rewelacyjne zbiory, ale też tylko określoną przestrzeń wystawienniczą, dlatego nie wszystko może się znaleźć na wystawie.
1: Kompleksowa 4-godzinna wycieczka z przewodnikiem odbędzie się 21 sierpnia. Już 30 sierpnia w Lackowcach na Słowacji odbędzie się trzecia z czterech zaplanowanych rekonstrukcji historycznych, której organizatorem jest OBEC Lackowce. Wydarzenie jest częścią realizowanego projektu pod nazwą Śladami Bitew Karpackich po pograniczu polsko-słowackim, którego partnerami są gmina Besko, gmina Zarszyn, gmina Rymanów oraz OBEC Lackowce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów programu Interreg Polska-Słowacja.
0: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia

Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Na

0: Uwielbiamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Dzisiaj dużo optymizmu, bo mamy Światowy Dzień Optymizmu. Mówiłem już o tym, że polska gospodarka jest na 20. miejscu na świecie. Nieźle, nie? Ale turystyka? Turystyka to jest dopiero szał. Sobie pomyślicie, nie, no pewnie gdzieś daleko, kto do nas przyjeżdża, ile tych turystów? 22 miliony turystów rocznie i uwaga, nasz kraj jest na 19. miejscu na świecie. Wyprzedzają nas tylko takie potęgi jak Włochy, Francja, Stany Zjednoczone, Grecja czy Japonia albo Tajlandia. My naprawdę jesteśmy w ścisłej topce. No i ja się nie dziwię, jak ktoś chce z innego kraju zobaczyć coś ładnego, no to musi przyjechać do Polski.

0: Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O godzinie 15 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy, a także prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a na scenie zaprezentuje się też gwiazda wieczoru. O 19.30 wystąpi Kordian. Od 21 do 23 sierpnia w Krośnie odbywać się będzie Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty. Na klimatycznej scenie wystąpią m.in. Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo, energetyczna fanfara Awantura, łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaje, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na małej scenie zagrają kapela Lisznianie, kapela Zbierana i kapela Zrobczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpat.
1: Trendy, informator. Reklama. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Reklama.

Kilka chwil do 17. Przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Następnie rusza granie na żądanie i rozpoczynamy ten przedostatni wakacyjny weekend. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do poniedziałku, do usłyszenia. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pogoda da nam się we znaki, będą burze z ulewami. Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan, atak z mieczem w szkole w Szwecji. Miriam Lipińska. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy ostrzegają tam przed bardzo intensywnymi opadami deszczu i burzami. Może spaść nawet 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. Padać ma nieprzerwanie od popołudnia i wieczoru aż do jutrzejszego poranka, a miejscami nawet do przedpołudnia. Mocno będzie padać też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek. Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
1: Ale niebezpieczne mogą okazać się lokalne strumienie rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że, tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. A wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
3: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
1: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
1: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja famuł kosztowała w sumie 95 milionów złotych.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie za dnia, a w nocy już tylko 16. Miejmy to na uwadze, że lokalnie mogą wystąpić jeszcze opady deszczu. To samo tyczy się soboty, z tym, że będzie cieplejsza. 25 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela ciepła, 23 stopnie i pełne słońce. O tak.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Dzień dobry, Asek, moi drodzy.
3: Hello.
2: Piątek wybił. Tak, ale nie będę tego komentował. Po prostu nie będę komentował tych dni, które po prostu tak uciekają. No słuchaj, dopiero by poniedziałek, już jest piątek,
3: no tak
2: za chwilę
3: jest
2: po wakacjach. Już znowu idziesz, a to już idziesz o klasę maturalnej, więc moja droga, nie przejmuj się.
3: No nie przejmuję.
2: Tylko co ty, maturą się dalej przejmujesz?
3: Nie.
2: Masz tak kiedyś, że budzisz się rano i śnił ci się właśnie egzamin dojrzałości?
3: Nigdy nie miałem czegoś takiego.
2: A jakieś ze studiów, jakieś tam
3: coś, ty też nie.
2: Nic?
3: A ty, tak miałeś?
2: To inaczej, śniło ci się cokolwiek, kiedykolwiek?
3: Rzadko.
2: No widzisz.
3: Bardzo,
2: no,
3: bardzo rzadko.
2: No właśnie. Moi drodzy, wszystkich, którzy śnią o maturze, pozdrawiamy bardzo gorąco i wszystkich tych, którzy nie mają żadnych snów, jak Ania, też pozdrawiamy, bo to po prostu normalna sprawa. Jedni mają, inni nie mają.
3: Zależy właśnie.
2: Zależy od różnych czynników.
3: No pewnie. Zazwyczaj jak ktoś źle śpi, źle sypia, jest to tak zwana płytka faza snu,
2: nie ma,
3: to ma te sny właśnie. Także, tak? Moi drodzy,
2: to
3: tak,
2: sny mają ci, co mają płytkę...
3: Płytką fazę snu.
2: A co ty opowiadasz?
3: Czyli źle śpią.
2: No wiem. Raz miałem tylko możliwość ciebie budzenia o godzinie 4 rano, nie jestem w stanie.
3: No widzisz, Marcin?
2: Ludzie. Znaczy poradziłem sobie, wiesz jak?
3: Wiem.
2: No, ale to było ciężko.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Moi drodzy, witamy serdecznie jeszcze raz.
1: Tak, to zagramy. Jest,
0: tak, specjalnie dla Sebastiana. Gorące i serdeczne pozdrowienia płyną z Sanoka. No i oczywiście numer też się pojawia. A jakże wyjątkowy, niesamowity. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już tak patrzą w kierunku weekendu.
1: No weekendu, bo tuż.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Dr. Jones i Aqua tym razem.
2: Tym razem serdeczna i ciepła dedykacja dla kogo? Proszę bardzo.
1: Dla Emilki z okolic Skołyszyna.
2: Skołyszyn, pozdrawiamy bardzo gorąco. Mam koleżankę w Skołyszynie i kolegę. I jeszcze pozdrawiam swojego kuzyna bardzo serdecznie.
1: O, może tak, się skapię.
2: Osoba znana. Tak, i co mamy zagrać jeszcze?
1: Aqua i Dr. Jones.
2: Dr. Jones.
1: Dawno nie było.

0: Doktor Alban i Let the Beat Go On już teraz ze specjalną dedykacją dla Marysi od Dawida.
1: Wiesz, że to jest moja ulubiona piosenka?
0: No co chwilę mówisz, ulubiona piosenka. Coś innego jest twoją ulubioną
1: taka
0: piosenka.
1: Dzisiaj, tak zamawiają dzisiaj, że ja po prostu nie mogę się otrząsnąć. Pozdrawiam
0: mówisz,
1: was bardzo gorąco.
0: Mówiłeś bardziej.
1: Tak, hity na zamówienie. To jest program Granie na Żądanie, czyli prywatka z Trend Radiem. Do 19.20 jesteśmy tutaj przed mikrofonami, czekamy na wasze SMS-y, czekamy na wasze informacje
0: piszcie
1: SMS-owe.
0: Śmiało, dokładnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę w Starej Wsi. W zderzeniu trzech pojazdów ranne zostały trzy osoby. Sprawca wypadku stracił prawo jazdy. Miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu, wyjaśnia aspirant sztabowy Magdalena Kaszowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 45-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, kierując osobowym Seatem, najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go Nissana. W wyniku uderzenia kierujący Nissanem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem Astrą. W zdarzeniu obrażenia odniosły trzy osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Brzozowie i Sanoku. Podczas sprawdzania stanu trzeźwości okazało się, że kierujący Seatem miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, stracił również prawo jazdy. 45-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego.
1: Nietrzeźwi kierujący pojazdami stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Od września do listopada 2026 roku Biblioteka Biecze realizować będzie drugą edycję projektu Młodzi w świecie obrzędów 2. Jak w ubiegłym roku, projekt został pomyślany jako cykl działań animacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Biecz. Jego celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazanie, że tradycja może być nie tylko ważną częścią historii, ale również źródłem twórczej inspiracji, wiedzy, dobrej zabawy i spotkania z drugim człowiekiem. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ministra edukacji pod nazwą Kompas Młodego Obywatela. Koszt realizacji projektu wyniesie 36 232 zł. W projekcie zaplanowano różnorodne zajęcia prowadzone przez twórców, artystów, edukatorów i osoby związane z lokalną kulturą.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Trwają ostatnie dni wakacji. 1 września uczniowie powracają do szkół. Powrót do szkoły po wakacjach często wiąże się ze stresem, co jest normalnym doświadczeniem wynikającym ze zmiany beztroskiego trybu wakacji i powrotu do szkolnej rutyny, obowiązków oraz presji związanej z nauką i relacjami rówieśniczymi. Czy uczniowie stresują się powrotem do szkół? Wypytywała nasza reporterka.
4: Wakacje minęły bardzo szybko. Spędziłem wakacje jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne sporty. Nie chciałbym wracać do szkoły, chciałbym, żeby wakacje trwały cały rok.
5: Nie. Przeraża nas to. Maturalna klasa, nie będzie zbyt kolorowo. No, zleciały mega szybko.
6: Bardzo dobrze.
7: Bardziej ze znajomymi wychodziłyśmy, no.
6: Bo idziemy teraz do pierwszej i tak bardziej jakby, żeby przyjaciół poznać nowych.
7: Źle.
6: Ludzi nowych. No, nowi ludzie, nauczyciele też na pewno. No, głównie na Krośnie ze znajomymi wychodziłam, ale już szybko zleciały po prostu.
8: No to okropnie się czuję z tym. Nie chcę tam wracać. Znaczy idę do nowej, ale nie chcę.
1: Codzienne drobne przyjemności, takie jak spacer, ulubiony film czy spotkanie z przyjaciółmi, pomogą poprawić nastrój i zredukować stres.
0: Reklama.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek. Takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy. W promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
15: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio. W Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne, ciepłe i miłe pozdrowienia, dedykacje, proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości z okazji urodzin dla mojego skarba Tomasza Ulaszka z Osobnicy. Kochająca Gosia pozdrawia bardzo gorąco i całuję. Dla mojego kochanego Adasia, który jest tak zapracowany swoim domkiem, że nie myśli już o niczym. Halo, ja tu jestem, kochanie, i czekam na ciebie, tęsknię i bardzo cię kocham. Jesteś dla mnie wszystkim, co mam. Proszę o piosenkę Kordiana, z tobą być. Pozdrawiam również Trend Radio i kochanych prowadzących. Dziękujemy serdecznie. Numer oczywiście pojawia się od ciebie. Tak, dla kogoś, kto jest bardzo zapracowany. Z tobą być, Kordiana.

0: Let the dream come true i DJ
1: Bobo już teraz z okazji urodzin 35. O proszę, to będziecie świętować pewnie, a my życzymy Agnieszce dużo, dużo zdrówka, radości, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu. No i co tam będziecie porabiać, też możecie pisać.
2: Tak, jesteśmy bardzo ciekawi, niezmiernie ciekawi i was też mocno ściskamy tak weekendowo już, jakby nie patrzeć.

Zerknijmy jeszcze na wczorajsze notowanie programu Trendy, lista, na której już gorąco Was zapraszam. Dzisiaj po godzinie 19 w wylocie Hugel Ultranate Moving to the Sun. No niestety będziemy nad tym ubolewać, bo to był naprawdę banger, jeżeli chodzi o te wakacje. Propozycje Motiel Summer With You i Sanach ITP ITD. No narzekaliśmy ostatnio, że nie ma żadnych nowości od Sanach, a tu proszę, wykrakaliśmy w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, DJ Goya, Jason Derulo, Melody Mi Chico z czwartego hit, który jest obecnie viralem, gdzie tylko nie spojrzymy. Na czwartym Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z ósemy. Na trzecim Duke Dumont, Miss The Manier z dziewiąteczki. Na drugim Axwell, Whatever Turns You, już nie na pierwszym, ale waszym number one, że tak powiem, jest Peggy Gou, Woman z drugiego. No ale tu muszę przyznać, że tych głosów jest i tak znacznie mniej niż w przypadku, no już to było 2 lata temu, piosenki tej artystki It Goes Like La La La. No to było coś, ale nadal głosujecie, lubicie i to jest w tym wszystkim najlepsze. Dobra, my powracamy do pozdrowień, a ja zapraszam na Trendy listę, już za jakiś czas się słyszymy. No dokładnie koło 19:20. Dobra, zapraszamy do podsyłania pozdrowień.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Baciary, jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz?
2: Powiedz coś pływająco.
1: Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz?
2: Nie, no ja tak bardziej...
1: Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz?
2: Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz? No tak.
1: Marcin.
2: Nie, to były dwa razy. Kiedy pada deszcz, tak?
1: Kiedy? Nie.
2: Raz?
1: Się bawią ludzie... Wtedy kiedy?
2: A wtedy kiedy?
1: No to kiedy widać, wtedy? Że nie znasz repertuaru tej grupy, Marcinie, no niestety.
2: Gramy dla kogo?
1: Gramy dla Miłosza od dziewczyny Moniki.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Roxy, chciałam ciebie więcej.
2: Tak, gramy my, tak gra Trendy Radio i to gorąca i serdeczna dedykacja. Patryk, dla ciebie podobno w garażu różne rzeczy powstają. Żona ciebie mocno pozdrawia, tak, Ewelina. No i wybrała twoją ulubioną piosenkę. To znaczy, chodzi chyba o to, że to jest jej ulubiona piosenka, no ale
1: tak,
2: mimo wszystko
1: ale
2: trafia
1: wiesz, jak
2: do
1: jest
2: ciebie.
1: Marcin, no zazwyczaj słucha się parami, jak się mieszka ze sobą.
2: Tak, ty też w parze słuchasz?
1: Wszystkiego.
2: Czego? Podcastu jakiegoś?
1: Wiesz, dawno nie słuchałam, ale lubię bardzo podcasty.
2: A lubisz morały? Jak ci ktoś prawi, czy nie?
1: Nie, bardzo nie lubię. Słyszałam, że ty też nie lubisz.
2: Ja lubię prawić, słuchać nie.
1: No właśnie, słuchajcie, gdybyście musieli wysłuchiwać tego, co Marcin czasem mówi, no, to...
2: Tyle razy ci mówię, co powinnaś, a powinnaś.
1: No właśnie, właśnie. Zapomniał wół, jak cielęciem był.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw znów mogą wzrosnąć i to już w przyszłym tygodniu. Planował zamach na kilkunastu polityków różnych opcji, został zatrzymany. Zapach pomoże rodzić kobietom w nowo otwartym oddziale ginekologicznym w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejne wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I to właśnie już wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną.
2: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Jak dodaje, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
2: Nic na to. Chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły i myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe.
1: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Miał planować zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował taki wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim, o czym Katarzyna Mynaczyk.
3: Śledczy ustalili autora wpisu po adresie IP, jak informuje prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. W publikowanych treściach 23-latek pisał o zamachu na polityków dwóch najbardziej popularnych partii w kraju.
4: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
3: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty.
1: Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed nami trudna noc. W ten sposób rzecznik IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są podtopienia. To zależy od ilości deszczu, czy spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
5: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Znów będzie można rodzić w szpitalu w Stargardzie. 8 września placówka ponownie uruchomi oddział ginekologiczno-położniczy w samodzielnym publicznym wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Władze szpitala przygotowały też plany naprawcze w związku z zadłużeniem placówki. Pacjentki nie były tam przyjmowane od 3 miesięcy. Przyjęcia wstrzymano pod koniec czerwca, jak głosi komunikat z powodu remontu. Po remoncie otwarty zostanie pokój dla młodych ojców, by mogli tam przebywać, kiedy kobieta rodzi. Nowością dla kobiet będzie aromaterapia przy porodach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Kilka ostatnich dni spędziliśmy na korcie w Monte Carlo i zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebuje więcej czasu na wyleczenie, tłumaczy Sinner w swoim wpisie. Sinner w US Open triumfował 2 lata temu, a rok później dotarł ponownie do finału, ale przegrał z Carlosem Alcarazem. Hiszpan także zmagał się ostatnio z urazem, miał problemy z nadgarstkiem, ale ostatecznie potwierdził udział w imprezie w Nowym Jorku. Iga Świątek zagra z kolei o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Ireną Rybakiną zakończyło się natomiast już po pół godzinie. Wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką, bo nie chciała ryzykować większego urazu. Błażej Kulesza.
2: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema. W jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
3: Tu łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
2: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
3: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
2: W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie, wygrała wówczas Świątek.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. José Mourinho jutro po raz pierwszy po wieloletniej przerwie poprowadzi Real Madryt w La Liga. Królewscy zmierzą się na wyjeździe ze Espaniolem. Mourinho prowadził Real w latach 2010-2013, wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem.
4: Zapraszam Was na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy, jutro cieplej, bo 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że mogą lokalnie wystąpić opady deszczu, miejmy to na uwadze. Natomiast niedziela już cieplejsza, pełna słońca, 23 stopnie i to samo tyczy się poniedziałku. No to wracają już te fajniejsze temperatury.
0: Reklama. W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ace of Base, All That She Wants. Wow. Już teraz pojawia się na naszej antenie. No i jeszcze hit, który kojarzy się z Bakajkami.
2: Bakajkami, no, ale Bakajkami. Takimi... Wiesz, w 93 roku ile miałeś lat?
1: Zero.
2: Tak?
1: Jeszcze nie było mnie na świecie.
2: Jejku, taki wyjątkowy rok i wtedy to nagranie w ogóle Ace of Base było niezmiernie popularne.
1: Wiem, ale w 2000 i później w tych milenijnych też było popularne.
2: Było popularne, ale nie tak popularne jak w latach 90. Słuchajcie, to jest gorąca i serdeczna dedykacja dla Natana. Piękne imię, nie?
1: Bardzo ładne.
2: A pozdrowienia serdeczne i ciepłe przekazuje Iza i prosto z Jasła te gorące i uścisne SMS. Uścisne SMS.
1: Przytulne.
2: No, co to znaczy?
1: Przytulne chyba o to chodziło. No, tak.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Andrzej i Kasiu, Kasieńko.
2: Kasiu, Kasieńko. Jak to dalej leciało? Pamiętasz to, Andrzej, nie?
1: Andrzej, poczekaj.
2: No tak, on ma taką fajną brudkę.
1: Kasiu, Kasieńko.
2: Ma dalej, nie wiem.
1: Coś w tobie jest.
2: A,
1: tak,
2: tak,
1: coś takie,
2: no,
1: nie?
2: Aniu, coś w tobie jest. Co, odkryłaś sobie jakieś takie marzenia,
1: kurczę,
2: pragnienia?
1: Nie pamiętam dalej.
2: Ania, w czym jesteś mocna? Powiedz mi, no.
1: We wszystkim.
2: We wszystkim jesteś mocna?
1: No, to co sobie założę, to jestem.
2: A, czyli jesteś mocny full.
1: No, a ty?
2: No, ja nie.
1: A przestań.
2: Ja jestem krytyczny. Jak coś nie domagam, to mówię od razu.
1: Tak? No. Ja też tak mam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: No teraz bardzo fajny remix wleci.
2: Tak, remix.
1: No super, tej kolumni, ale w remixie Dimitri Vegasa. A ty lepiej nie śpiewaj, jeżeli chcesz, żeby nasi słuchacze jeszcze mieli możliwość...
2: Wyżej powinienem, czy niżej?
1: Niżej. Ty no chyba jesteś spróbuj. Basem.
2: To spróbuj ty, no.
1: Niżej?
2: No. Nie, wyżej, całkiem tak. Ej, ładnie, no, powiedz. No. No, to tak ćwiczysz przed występem każdym?
1: Cały czas.
2: A, to wiem. Słuchajcie, jeśli byście nie wiedzieli, to Ania jest fajną prowadzącą na wesela. Możecie ją zamawiać.
1: Nie, na wesela nie.
2: Na wesela.
1: Ale dobrej zabawy życzę zawsze.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu powstanie parking. Nowy ogólnodostępny parking będzie służył przede wszystkim osobom odwiedzającym muzeum oraz pracownikom tej instytucji. W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji inwestycji. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych przepisami zgód na realizację zadania. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych zgód ma zostać przygotowana do końca czerwca 2027 roku. Sejmik Województwa Podkarpackiego na realizację zadania związanego z budową parkingu postanowił udzielić gminie Jedlicze w 2027 roku pomocy finansowej w wysokości 870 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych, również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań, ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
1: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON. Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie w obszarze skrzyżowania z Topolową jest już gotowa. To dodatkowe zadanie, które zostało zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji, wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Trwają prace zmierzające do rozszerzenia ITS jeszcze w tym roku o skrzyżowanie Romanowicza-Kasprowicza.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W związku z karpackimi klimatami do niedzieli 23 sierpnia w obrębie Starego Miasta w Krośnie będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Osoby przyjeżdżające na teren wydarzenia taksówkami będą miały możliwość wysiadania przy ulicy Sienkiewicza w pobliżu sądu. Przy Starówce będą mogli poruszać się jedynie posiadacze specjalistycznych zezwoleń, mieszkańcy Starówki, dostawcy oraz organizatorzy i wystawcy na imprezie. Poza tym wjazd do rynku będzie znacznie ograniczony. Samochody można parkować na parkingach w niedalekiej odległości od rynku na ulicy Czajkowskiego, Grodzka, Kapucyńska, Forteczna, Legionów czy Podwale. Dla mieszkańców Starówki pozostają też parkingi przy ulicy Piłsudskiego, Słowackiego i Pawła Skrosna.
4: A fajny kawałek teraz pojawi się na antenie Trend Radia, tak przy piątku. Gorąca i serdeczna dedykacja dla tata... Dla taty, chyba o to chodziło, tak? Romana, gorące i serdeczne pozdrowienia przysyłają dzieci, tak? Z Osieka Jasielskiego i prośba o W. Kawałek oczywiście znany, Run to Me. Tak, zagramy teraz. W, proszę Państwa, W.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.
1: Alex Party i Read My Lips. Tym
2: Piękne.
1: Razem. No fajnie, bo dawno nie graliśmy takich super hitów. Tu specjalna dedykacja dla Małgorzaty od Bolka.
2: Bolek, pozdrawiamy bardzo gorąco Ciebie i oczywiście wszystkich, którzy kochają dobrą, fajną muzykę.
1: Dokładnie.
2: A muzyka oczywiście nam dzisiaj przyświeca przy piątku. Przygrywa przy piątku.
1: Przygrywa, przygrywa.
2: Bo piątek jest już w kalendarzu. Który to dzisiaj jest? Zobacz, bo to już nawet nie pamiętam.
1: 21 dzień sierpnia.
2: Ludzie, jak ten czas leci.
1: No, niedługo
2: tornister. Aniu, szykuj.
1: No szykuję. Coś ich trzeba, jakieś zakupy, wyprawka szkolna,
2: tak?
1: etc. No.
2: No właśnie. Chciałam Lubi? Zobaczyć, jak rysujesz cyrklem.
1: Ojej, to ja cyrkiel miałam ostatni raz w ręce chyba w liceum, no.
2: I co się nim maluje, rysuje?
1: No, zależy, wiesz, były różne te cyrkle.
2: A tak.
1: Ty pewnie miałeś taki, wiesz, metalowy i ołówek do środka, nie?
2: No.
1: Później to już były trochę inne.
2: Inne, tak, same wyciągały.
1: Tak, rysik, no. tak.
2: To pięknie, no. już taka wyższa technologia, nie?
1: No, wyższa technologia.
2: No tak.
1: Kropkę rysowałeś też?
2: Kropkę też, na środku zeszytu, no.
1: Ty to jesteś.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: O proszę, Alex Party przed chwilą, a teraz After Party.
2: After Party?
1: Jesteśmy sobie pisani dla mojej narzeczonej Michaliny. Kocham Cię najbardziej na świecie od Przemka.
2: Nic nowego nie stworzyłeś, nic nowego nie napisałeś, ona o tym wie.
1: Widzisz, Marcin, jaki ty jesteś? No, pan Przemek tutaj pisze delikatnie, a ty musisz.
2: Ale to wiesz, jak się ucieszył chłopak, że usłyszał, że ona o tym wszystkim wie? I nie musi nawet pisać, wszystko wiadomo.
1: W ogóle ty, Marcin, nie jesteś romantyczny.
2: Oni się porozumiewają bez słów. Ty tam nie wkraczaj.
1: Marcin, ty w ogóle nie jesteś romantyczny.
2: Nigdy
1: ja nie wiem,
2: byłem.
1: Jak ty spędzasz walentynki. No nie wyobrażam sobie.
2: Masz tu jedz.
1: No tak robisz?
2: No. Z restauracji.
1: No. Super. Klasa.

0: granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Bad Boys Blue, Lady in Black.
2: Lady in Black na
1: antenie
2: Trendy.
1: Dawno nie było, bardzo dawno.
2: To tak, dawno nie było i dawno nie będzie.
1: No nie będzie, nie
2: tylko
1: będzie.
2: Tylko już będzie.
1: No to co? No to gramy ze specjalną dedykacją tym razem od Matiego.
2: Miałaś Karolinę pozdrowić jeszcze.
1: A, Karolcia, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
2: Jej córeczkę też.
1: Tak, Julę, uściski, przytulaski.
2: Cały tak?
1: czas.
2: Ona no się tak? lubi. Widziałam to w jej oczach.
1: Ona mnie kocha.
2: Tak?
1: To jest moja przyjaciółka najlepsza.
2: Przyjaciółka?
1: No.
2: A ja mówię o tym dziecku.
1: Jula też mnie kocha.
2: No to właśnie.
1: No tak, ciocia Ania.
2: Ania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie. Pilot zginął na miejscu. Do kraju nadciągają ulewy i burze, to będzie niespokojna noc. Oszuści żerują na wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Agnieszka Trojanowska, BIS. Służby są już na miejscu tragedii w okolicy lotniska w Lesznie. W wypadku zginął 67-letni pilot szybowca. Maszyna spadła na ziemię około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to komercyjny lot. Pilotował go mieszkaniec Poznania, który będąc na wysokości około 500 metrów wpadł w korkociąg. Tych korkociągów było kilka. Następnie uderzyło ziemię. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu działania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci.
2: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W nowym tygodniu hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów do góry, a to za sprawą decyzji prezydenta USA, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Prawie cała Polska z alertami pogodowymi do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także województwa dolnośląskiego. Mocniej zawieje i popada również w Lubuskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w Zlewniach, Sudetów, miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, o czym Tomasz Fęska.
3: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
4: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
3: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
4: Spodziewamy się intensywnych, lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
3: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw najpóźniej przed południem alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać.
1: Po raz kolejny pojawiły się próby wykorzystywania tragedii na Węgrzech do kontaktowania się z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. To drugi w ciągu kilku dni komunikat ostrzegający przed próbami podszywania się pod przedstawicieli służb. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami. Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Carlos Alcaraz wraca, ale nie będzie Janika Sinera. US Open będzie kolejnym w tym roku turniejem wielkoszlemowym, w którym kibice nie zobaczą jednego z dwóch najlepszych tenisistów ostatnich lat. Bo o ile Hiszpan wyleczył w końcu kontuzję nadgarstka, która wykluczyła go z Roland Garros i Wimbledonu, to Sinner nie zdążył uporać się z kontuzją kolana i w Nowym Jorku nie zagra. Turniej główny US Open zacznie się 30 sierpnia, od najbliższego poniedziałku kwalifikacje, w których wystąpią Katarzyna Kawa, Linda Klimowiczowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy brali udział w awanturze na boisku po finale mundialu. Najsurowsza spotkała Leandro Paredesa, który został zawieszony na 10 kolejnych meczów reprezentacji Argentyny. Na 7 zdyskwalifikowano innego gracza tej drużyny, Nahuela Molinę, a w jednym spotkaniu będą musieli pauzować Argentyńczyk Thiago Almada i Hiszpan Gavi. Troje Polaków stanie na starcie lekkoatletycznej diamentowej ligi w Lozannie. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki. ale fani królowej sportu w Polsce odliczają już też godziny do memoriału Kamili Skolimowskiej. Błażej Kulesza.
6: W Lozannie już wygrał Armand Duplantis, a 6:21 w konkursie skoku o tyczce, który rozgrywany był na rynku. Na bieżni za to zobaczymy troje Polaków. Alicję Chorzępę na 3000 metrów z przeszkodami. Na 800 tempo nadawać będzie Maciej Sieracki, za to pija. Pobiegnie na 100 przez Płotki wśród rywalek Nadine Wizer.
7: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
6: To będzie pierwsza okazja, by zrewanżować się za przegraną o 0,001 sekundy na Mistrzostwach Europy. Kolejna w niedzielę w Chorzowie. Tam na starcie biało-czerwonych będzie jednak więcej, mówi prezes Pezla Sebastian Chmara.
8: Do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym.
6: Pierwsze trzy konkurencje w sobotę na rynku w Katowicach. W niedzielę po południu największa lekkoatletyczna impreza w kraju przeniesie się już na Stadion Śląski.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
9: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 16 stopni już tej nocy, sobota upłynie pod znakiem deszczu, z tego co widzę. 25 stopni, także nadal ciepło. Odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela, poniedziałek, nawet wtorek stricte słoneczny. No i temperatury takie znośne, bo 23. Oj, no to jest to.
0: Reklama.
10: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
11: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie. W Gorlicach. My place is the after party.

0: O nie, to trochę smutne nawet będzie. Bikcyt i wakacje. No to, a to wakacje co? Się kończą.
1: Jak się kończą? Nic się nie kończą. Duchem kończą. Na wakacjach jesteśmy zawsze. Muzycznie to na pewno.
0: Duchem na wakacjach jesteśmy zawsze. Wydaje mi się, że to jest było takie krzepiące z twojej strony dla wszystkich, szczególnie dla uczniów i nauczycieli. No co ty?
1: A dla ciebie?
0: Smutne.
1: A przecież ty masz wakacje całe życie.
0: No tak.
1: No to co ci
0: ale nie każdy tak ma.
1: Wakacje, czy nie wakacje?
0: Jeden... Ale nie każdy tak ma, Marcin. No,
1: jeden grzyb.
0: No, grzyb. Jeden siedzi obok.
1: Tak?
0: Wybacz, Marcin.
1: Nie wiedziałem.
0: Wybacz, Marcin, poniosło
1: ej,
0: mnie.
1: A ty kim jesteś?
0: Ja jestem, poczekaj, jajko, mychem.
1: Jesteś jajkiem niespodzianką.
0: Jestem surprise'em, no, no właśnie.
1: Otworzyj, nigdy nie wiadomo, co tam jest.
0: Co tam, tak?

Przebój za przebojem, trasę dla Natalki Spil, na gorącej serdeczna dedykacja. Oczywiście ten hit też się pojawił, a przed nami kolejna dedykacja dla Romanka. Tak, dla Romanka, tak napisane. Bardzo proszę o zagranie. Wow, o ten hit, proszę bardzo. Twórczość ludzka, twórczość AI. No i wychodzi, fajny numer. Oj, wymasuj mnie, Romanie. To pozdrawiamy bardzo gorąco Romka. Dzisiaj kończy, uwaga, 50. Dopiero pierwszą, także spokojnie. No i oczywiście dedykacja od twojej ukochanej Renatki, no i oczywiście od dzieciaków i od wnuczki, tak. O, wnuczka, Milenka pozdrawia.

0: Bye! W sensie, no ja zostaję, ja się nie żegnam.
1: Tak, bo to pozdrowienia i dedykacje już za nami, ale przed nami oczywiście pozdrowienia... Nie, już teraz będzie odliczanie.
0: No wiem, że ty dalej o tym grzybku myślisz.
1: Tak, tak, ale dowaliła mi.
0: No dowaliła
1: mnie.
0: Wybacz, poniosło mnie, Marcin.
1: Nie wiem, jak to przełknę.
0: Dasz radę.
1: No, spróbuję. No,
0: sam mówisz, że trzeba mieć do siebie dystans.
1: No to spróbuję.
0: No, no to spróbuj, spróbuj. Dobra, zapraszam wszystkich do udziału w programie. Mnóstwo się szykuje. Słone?
1: Słone, no.
0: To co lubi.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: Hello, piątek, piąteczek, piątulo i 2608 notowanie programu Trendlista. Od wylotu standardowo Marlon Hofstadt I Like. No trochę smutno, ale zaraz będzie delikatny surprise. No dobra, powiem teraz. No już za chwilę, za kilka chwil dokładnie powróci do nas ten artysta z jego najnowszym singlem. Ale jeszcze poczekajcie chwilę.
4: Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Marlon Hofstadt, I Like. Przed chwilą w wylocie. No, czyli Marlon wypada, ale wpada do propozycji. Propozycja od Damiana. Marlon Hofstadt, Party People. I machamy oczywiście do Leska. Stamtąd oczywiście Damian podsyła swoją muzyczną propozycję. No to lecimy? Lecimy. Sierpień w pełni.
2: Propozycje.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: No fajnie to wybrzmiało, przyznajcie.
2: Następnie propozycja druga. Kygo, Max McNone, Take Me Back. Tu stricte letniaczek, popowy, delikatniejsze brzmienie, no na pewno znacznie od Marlona Hofstada. No i jestem ciekawa, którą propozycję wybierzecie. Niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować i jak podsyłać do nas propozycje, bo często pojawiają się te pytania.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej relacji Łęki Górne - Zwiernik - Zalasowa w miejscowości Łęki Górne. Zakres prac obejmuje budowę ponad 300 metrów drogi i zabezpieczenie osuwiska. Kwota inwestycji opiewa na ponad 3,3 miliona złotych, natomiast całkowita wartość zadania wynosi ponad 4,2 miliona złotych. Zwolnienie lekarskie jest dokumentem stwierdzającym niezdolność do pracy i uprawniającym do wypłaty wynagrodzenia zasiłku chorobowego. Może być ono wystawiane osobie, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie świadczyć pracy. Tylko w pierwszym półroczu na Podkarpaciu wystawionych zostało ponad 500 000 zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS na łączną liczbę 6 milionów dni, wyjaśnia Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Celem zwolnienia lekarskiego jest zabezpieczenie socjalne chorego, który poddając się leczeniu ma doprowadzić do odzyskania zdolności do pracy. Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego, czy lekarz leczący na zwolnieniu lekarskim wskazał, że chory powinien leżeć albo że chory może chodzić, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia.
1: Rzecznik przestrzega, że jeśli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości. Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Muzeum Podkarpackie w Krośnie zapraszają do udziału w wystawie szkła krośnieńskiej huty. Instytucje połączyły swoje zbiory i przestrzeń, aby stworzyć unikalną ekspozycję w piwnicach przedprożnych CDS, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: To jest wystawa szkła krośnieńskiej huty szkła końcówki lat 50. do lat 80. Są to szkła ze zbiorów, bezcennych zbiorów Muzeum Podkarpackiego. Jest to nasza wspólna inicjatywa Muzeum Podkarpackiego i Centrum Dziedzictwa Szkła. Pokazujemy szkło użytkowe, krośnieńskie szkło użytkowe z krośnieńskiej huty, które jeszcze nigdy nie było nigdzie pokazywane. Więc są to takie perełki, które wyciągnęliśmy z przepastnych magazynów Muzeum Podkarpackiego, które ma rewelacyjne zbiory, ale też tylko określoną przestrzeń wystawienniczą, dlatego nie wszystko może się znaleźć na wystawie.
1: Kompleksowa 4-godzinna wycieczka z przewodnikiem odbędzie się 21 sierpnia. Już 30 sierpnia w Lackowcach na Słowacji odbędzie się trzecia z czterech zaplanowanych rekonstrukcji historycznych, której organizatorem jest OBEC Lackowce. Wydarzenie jest częścią realizowanego projektu pod nazwą Śladami Bitew Karpackich po pograniczu polsko-słowackim, którego partnerami są gmina Besko, gmina Zarszyn, gmina Rymanów oraz OBEC Lackowce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów programu Interreg Polska-Słowacja.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
4: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
10: Nie wiem, czy słyszeliście najnowszy singiel Nessy Barrett. No coś przepięknego. Too fast to live, too young to die. No ja jestem zakochana, czekam na płytę. No i ten wokal ukajający. No to co, moi drodzy, lecimy na początek. Następnie na 20 Multi All Summer With You jako nowość.

0: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotowa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Gorgon City Work It Out, ze 12 o 18 Hania Kuzimowicz, Keira, szkoda na to łez. No niestety dziewuchy w czterolokatowym spadku. A na 17 Armin van Buuren, Here in My Arms. Z 20, no chyba mam tu fanów Depeche Mode, mam.
1: 19.

0: ode mnie przypominajka leci. W jaki sposób możecie te propozycje podsyłać? Oczywiście na maila redakcja@trendyradio.pl i też w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie. No, wydaje mi się, że to jest całkiem przyjemne, szybkie, także zachęcam. Byleby tylko te hity, no, były w miarę cenzuralne. Please, pamiętajcie o tym, bo często, no, pojawiają się takie hiciory, których, no, niestety włączyć nie mogę, a szkoda, ale no nie mogę. Na dodatek, moi drodzy, co jeszcze chciałam powiedzieć? No, piątek w głowie, to jest chyba to. No właśnie, żeby były to nowości na rynku muzycznym. Dobra, a już teraz kolejne lokaty na 16. Lawinia Eli Oaks Reasons z 19. na 15. Subfocus Elevate z 13. No niestety spadkowo dzisiaj, a na 14. Toby Romero Fly High, no i tu również ogromny spadek, bo aż z 8. Ajajaj.
1: 16.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po aferze raportu sztucznej inteligencji do dymisji podaje się pełnomocnik rządu. Groźna bakteria w jednej partii czekoladowego pudingu. Iga Świątek ma dziś wolne, jutro walczy o kolejny finał. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pani profesor podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków portret własny okazał się pełnym błędów, wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie tego dokumentu miało zapłacić 200 tysięcy złotych. O śledztwie w sprawie raportu Tomasz Węsk.
2: Prokuratura regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
3: Musi być absolutnie wyjaśnione. Pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
2: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
4: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
2: Mówiła posłanka tej partii Anna Krupka, była już pełnomocniczka do spraw marki Polska, broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci.
1: Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocnikiem rządu pod koniec lipca tego roku. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed bakterią w jednej z partii czekoladowego pudingu proteinowego. Spożycie pudingu może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Produkt sprzedawany był w sklepach Lidl, skąd zagrożona skażeniem jedna partia pudingu właśnie jest wycofywana. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces i ostrzega, że w przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. Noc z ulewami i burzami, a także porywistym wiatrem szykuje się nam niemal w całym kraju. Rzecznik MGW Agnieszka Prasek ostrzega, że może dojść do podtopień, zwłaszcza, że w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone, że na metr kwadratowy spadnie nawet 100 litrów wody.
5: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Ulewy i burze także jutro w ciągu dnia. Sytuacja zacznie się uspokajać dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się dla Polki zwycięstwem krótko, bo już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Błażej Kulesza.
6: Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
7: W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
6: Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
7: To ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
6: Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu.
1: Polka o finał zagra z Amerykanką Jessica Pegulą. Ten mecz jutro, godzinę spotkania jeszcze nie ustalono.

0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 16 stopni tej nocy, no to dobrze, przynajmniej dobrze wywietrzymy nasze pokoje, no nie będziemy się kisić. Sobota 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Niedziela upłynie pod znakiem słońca. 23 stopnie to bardzo przyjemne temperatury, poniedziałek tak samo. Ale odrobinę chłodniej po 22 i tu już pojawią się porywy wiatru, nawet do 50 km na godzinę, ale zbytnio tego nie odczujemy.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Kartynuszka z kalendarzem musi zostać wyrwana. Czekajcie, mam tu w łapce. Dobra.
2: Mamy to, moi drodzy. No i tak zerkamy. No może o tym nie będę czytać, co to za dzień, ale jeżeli mam tu Crazoli, to możecie sprawdzić, co obchodzimy 21 sierpnia. No na pewno większości się spodoba. Dobra, jeżeli chodzi o kolejne nietypowe wydarzenie, to obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. No i to mi się podoba. Z tego, co czytam, to święto obchodzone od 2016 roku i ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę pozytywnego myślenia. No, wydaje mi się, że ja jestem chyba optymistką bardziej niż pesymistką. Jak jest u was? Też możecie śmiało dawać znaka. Chociaż ja lubię chyba wszystkich. Z pesymistami też da się fajnie rozmawiać, tylko trzeba ich tak trochę poszturać do działania. Wiecie, o co kaman? No, mam nadzieję. 13. Steve Aoki, Gravity z 16. 12. Dub Dogs, How Does It Feel z 15. A na 11. Baby Close i Temptations z 18. No, same mega giga hity nam się tutaj ulokowały pięknie.
0: 13.
3: W górę.

0: więc...
1: Martusia, nawet mi nie mów, bo na samą myśl o tym, że no prawie końcówa sierpnia...
2: Aż mi słabo.
1: No ale chyba nie mamy na to wpływu.
0: No nie chyba, na pewno, ale jeszcze trochę możemy pochillować, nie? Przy sierpniowym wajbie, ale ja ubolewam nad tym, bo...
1: To jest naprawdę nie fair, że lato tak szybko potrafi minąć. Ach, coś okropnego i czekamy na to lato cały rok i tak szybko nas zostawia.
0: No niestety, ale cóż, miejmy nadzieję, że we wrześniu siła i też będzie jeszcze cieplutko i przyjemnie. Dziesiąteczka Roxy, niech będzie nam z 11. 9 Aleksandra Stan, Bajla Morena ze 7, a na 8 Duke Dumont,
1: Miss de Manier ze trójeczki.
3: 10
4: w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 18 sierpnia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach. W porządku obrad znalazło się m.in. omówienie bieżącej działalności szpitala oraz realizacja planu finansowego za pierwsze półrocze 2026 roku. Plan przychodów szpitala na 2026 rok wynosi 284,9 miliona złotych. Do 30 czerwca zrealizowano przychody w wysokości 146,77 miliona złotych, co stanowi 51,52% planu rocznego. W ostatnim punkcie obrad członkowie Rady zajęli się zmianą regulaminu organizacyjnego szpitala. Zmiana dotyczy formalnego określenia zasad kierowania Centrum Zdrowia Psychicznego. W tej sprawie Rada Społeczna wydała pozytywną opinię. 20 września w Tarnowie rozegrany zostanie bieg na zamek Pomiecz z Pycimira. Uczestnicy 11 biegu na zamek Pomiecz z Pycimira do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół Wzgórza Zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka przy ulicy Harcerskiej, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. 29 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy będzie działał bezpłatny punkt informacyjno-edukacyjny w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii OL i OC. W godzinach 10 do 16 pracownicy Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Ochrony Urzędu Miejskiego w Dębicy będą przekazywać mieszkańcom praktyczne informacje dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe. Podczas spotkania będzie można poznać zasady funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania oraz dowiedzieć się, jakie znaczenie mają poszczególne sygnały ostrzegawcze. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić, jak powinien wyglądać odpowiednio przygotowany plecak ewakuacyjny.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do udziału w wystawie Małgorzaty Wszołek „Szczęście jest wysoko”. Wychowana w rodzinie o tradycjach artystycznych, przejęła pasję do sztuki, czyniąc z niej główne medium ekspresji. W swojej twórczości koncentruje się na portretach oraz psychologii postaci, badając granice ludzkich emocji i relacje międzyludzkie. Stosuje wyraźne kontrasty barwne, bazuje na zniekształconych formach inspirowanych kubizmem, mówi Maciej Lewek, kurator wystawy w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Wernisaż odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 18 w Galerii Sztuki Piekarska 2. To jest nasza taka nowa zastępcza siedziba na czas remontu Dworu Karwacjanów, blisko Gorlickiego Rynku, bardzo fajna lokalizacja. Także zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli w tej galerii. Małgorzata jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej. W 2024 roku została laureatką Nagrody Głównej imienia Alfreda Tługosza podczas 41. Salonu Gorlickiego. Dzięki temu dostała szansę na wystawę indywidualną w naszej galerii. Także będzie to taki debiut artystyczny tej artystki młodej, pochodzącej zresztą z Gorlic. Na wystawie pod tytułem „Szczęście jest wysoko” Małgorzata zaprezentuje prace malarskie i rysunkowe.
1: Wystawa będzie prezentowana do 11 października.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
4: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Ja również przypominam o tym, że możecie, moi drodzy, korzystać z naszej aplikacji na wasze telefony. To Trendy Radio jest znacznie szybciej, sprawniej. No i chyba o to chodzi, nie? No właśnie. I jeszcze nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik i tam też was mega gorąco zapraszam zasięgiem FM. No, martwić się nie trzeba, wystarczy mieć włączony internet. Siódema bryska, Myśl o mnie z 10 na 6 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, a na 5 Alok opanuje antenę wraz z Jennifer Lopez z hitem Everything's Fine. Z tego co widzę, to ze 6. 7.

Nie śpimy, głosujemy. 7148 TRL.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa.

0: radio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Moi drodzy, my już na czwartym Let's Go Rise z dziewiąteczki. No pięknie, na trzecim Axwell Whatever Turns You On. No niestety w formie jednolokatowego spadku. Na drugim DJ Goya Mi Chico z piąteczki. A co na pierwszym? Zapraszam na podsumowanie, które już tak naprawdę do nas pędzi. Za dwóch.
1: Cztery.

Zapraszam na podsumowanie. Wylot Marlon Hofstadt, I Like. Propozycje również Marlon Hofstadt z najnowszym singlem Party People. Kygo, Max McNone, Take Me Back. W propozycji drugiej dzisiaj. Na 20. Motiel Summer With You, 19. Gorgon City, Work It Out, 17. Armin Van Buren, Here In My Arms, ale na 18. Aj, ale ja dzisiaj jestem crazy. Kania Kuzimowicz, Szkoda na to łez, 16. Lawinia i Lajox, Reasons, 15. Sub Focus, Elevate, 14. Toby Romero, Fly High, 13. Steve Aoki, Gravity, 12. Dub Dogs, How Does It Feel, 11. Baby Close, Temptations, 10. Roxy, Niech Będzie Nam, 9. Aleksandra, Stand By, La Morena, 8. Duke Dumont, Miss de Manier, 7. Bryska, Myśl o Mnie, 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 5. Alok, J-Lo, Everything's Fine, na 4. Lasko, Rise, na 3. Axwell, Whatever Turns You On, 2. DJ Goya, Michiko i zwycięża bez żadnych zmian Peggy Gou z utworem Woman. No to sobie teraz zagramy i się pobujamy. No mam nadzieję, że się pobujamy. Chociaż, no, ja to bym poszła najlepiej na jakąś fajną imprezę, a wy? Dobra, spadam, cześć. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nocy z burzami. Służby już po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe w mieście prezydenta Ukrainy. Najstarsza żyjąca osoba na świecie miała dziś swoje urodziny. Agnieszka Trojanowska-Wis. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa służb z udziałem wojewodów i synoptyków. To w związku z prognozami silnych opadów deszczu i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanu wód. Według hydrologów na Dolnym Śląsku możliwe są podtopienia. Dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie, przestrzega wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa. I z takimi sytuacjami należy się liczyć.
1: Ostrzeżenia przed silnym deszczem obowiązują w 10 województwach. W związku z opadami i silnym wiatrem odwołana została jutrzejsza parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Jej organizatorzy podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort uczestników. Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się na centralną Polskę. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Rannych jest 121 osób, wśród nich ponad 20 dzieci. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe dziś wieczorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pochodzi z Krzywego Rogu, nazwał atak cynicznym i podłym. Dziś 117 urodziny najstarszej żyjącej osoby na świecie. W domu opieki we wschodniej Anglii, w miejscowości Surrey, Angielka Ethel Cafferham rozdawała rady na długowieczność, ale według seniorki receptę można zawrzeć w jednym najprostszym zdaniu. Trzeba unikać kłótni. Jak mówi kobieta, nigdy z nikim się nie kłóciła, słuchała, a potem robiła to, co chciała. Rekordzistka w długowieczności, jako nastolatka pracowała w Indiach jako opiekunka do dzieci, wyszła za mąż za żołnierza, para żyła w Hongkongu, gdzie kobieta założyła przedszkole. Napastnik z mieczem zaatakował w szkole środkowej Szwecji. Poważnie rannych jest 2 chłopców w wieku 12 i 17 lat. Według lokalnych mediów podejrzanym o ten czyn jest 18-letni były uczeń placówki. Młody mężczyzna był wcześniej karany. Policja przeprowadziła rewizję w jego domu. Stan obu poszkodowanych uczniów jest stabilny. Jeden z nich jest operowany. Lekko ranna została jeszcze jedna osoba. Iga Świątek zagra jutro o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3 Amerykanka, z którą Świątek 7 razy wygrywała, a 5 razy przegrała i od której powinna mieć więcej sił, bo w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka skreczowała, mówiła po tym meczu Świątek magazynowi Tennis Club.
3: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła i jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
1: Świątek w Cincinnati broni tytułu. Kibice wciąż muszą czekać na podanie oficjalnej godziny jutrzejszego meczu, ale prawdopodobnie panie wyjdą na kort nie wcześniej niż po 17 czasu polskiego.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej, a to znak, że zaczynamy najlepszy sposób na rozpoczęcie weekendu, czyli audycję Disco Hity w Trendy Radio. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca. Na wstępie chciałbym ogromnie podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie premiery mojego najnowszego utworu. No i zagramy go sobie na sam początek. No to na dzień dobry, a raczej na dobry wieczór w Disco Hitach. Rąpej, nie, nie, nie. Zaczynamy Disco Hity.

sporo nowości sobie zagramy w dzisiejszym wydaniu, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca. No i przez te nowości sobie przejdziemy oczywiście tanecznym krokiem. A teraz coś od legendy polskiego disco, no bo jak inaczej powiedzieć o Marcinie Millerze, czyli liderze grupy Boys. Tym razem połączył swoje siły z zespołem, który zastanawiam się jak wypowiedzieć. Szukałem, ale nie znalazłem. XOXO? Niechaj tak będzie. A jak znacie poprawną nazwę, to oczywiście poprawcie mnie na naszym trendy radiowym Facebooku. No to co, zagrajmy. Niech muzyka sama się obroni. Kocham jak tańczysz. Te

0: Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

sporo polskiego disco dzisiaj w Disco Hitach i to sporo takiego świeżutkiego, o tyle co wynanego. No i nie inaczej właśnie będzie teraz, moi drodzy. Grupa Powerplay również postanowiła nas zaszczycić swoją nową piosenką, którą właśnie teraz dla was zagramy. No to co, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Lecimy, Powerplay teraz, Chica w Disco Hitach.

0: Nie samym disco człowiek żyje, dlatego teraz zagramy troszkę konkretniej, moi drodzy. Po to też właśnie jesteśmy, po to są właśnie disco hity, żeby różne gatunki, ale przede wszystkim taneczne, wam tutaj prezentować. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretne granie już teraz. Captain Jack, Drill Instructor w disco hitach.
1: This is...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraiński prezydent zapowiada odwet na Rosji za atak na Krzywy Róg. Dymisja pełnomocnik rządu po aferze z raportem napisanym przez AI. Magdalena i Maja Chwalińska razem na korcie US Open po jednej stronie siatki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali dziś Krzywy Róg. Dotychczas zginęło 14 osób, a rannych zostało 121. Zełenski mówi o bestialstwie Rosjan i zapowiada, że jego kraj z pewnością odpowie na atak. Największe centrum handlowe w Krzywym Rogu zostało zaatakowane wieczorem. Rosjanie wypuścili tam jednego drona, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Akcja ratunkowa w miejscu zdarzenia cały czas trwa. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Naukowiec podała się do dymisji, gdy na jaw wyszedł fakt, że przygotowany przez nią raport Polaków portret własny stworzyła sztuczna inteligencja, a tekst raportu roi się od błędów. Mimo to Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie raportu zapłaciło 200 tysięcy złotych. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
2: No, musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy pracy.
1: Opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać już w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA. I już po tych decyzjach ceny paliw mogą wzrosnąć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
3: Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły i myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
1: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Magdalena i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów, Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. W singlu oprócz Linety i Chwalińskiej wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzek. W kwalifikacjach szczęścia spróbują natomiast Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimowiczowa i Max Kaśnikowski. Ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Natomiast Iga Świątek wciąż jest w świetnej formie i w grze w Cincinnati. Jutro zagrał finał z Amerykanką Jessica Pegulą.

Ulewy i burze w nocy w niemal całej Polsce, oprócz północno-zachodnich regionów, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia rozpogodzi się. Na termometrach do 20 stopni na północy i na zachodzie, do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum do 25 na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich do 18.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

W dzisiejszym wydaniu naprawdę odwiedziło nas sporo gwiazd, jeśli chodzi o muzykę disco. Był już Marcin Miller, lider zespołu Boys. Byłem już ja, żartuję oczywiście, znaczy byłem, ale żartuję z tymi gwiazdami. Był Power Play, no i teraz pora na króla disco, czyli Zenona Martyniuka. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo od niego również nowy utwór, jak statek bez morza. Gramy!

A teraz w naszym programie kolejna postać, która swego czasu miała okazję być gościem i poprowadzić ze mną wspólnie właśnie disco hity w Trendy Radio. Kto poznaje? Liczymy do trzech i wypowiadacie to hasło na głos. Raz, dwa, trzy. Kordian, moi drodzy, właśnie o niego mi chodziło. No, nie da się ukryć, w naszych regionach i nie tylko, bardzo lubiany przez wielu słuchaczy. No to zagrajmy w takim razie jeden z jego najnowszych utworów, Every Day. Lecimy.

Połowa dzisiejszego wydania już za nami, dlatego przypomnę 101.9 oraz 95.2 FM. Pewnie zastanawiacie się, co to? To nie są liczby na lotto. Chociaż możecie spróbować je puścić, może akurat. To oczywiście pasma radiowe, na których możecie znaleźć naszą rozgłośnię, nasze radio. Natomiast bez względu na to, gdzie się znajdujecie, na przykład jak przyjechaliście teraz na wczasy i wrócicie do siebie i chcielibyście dalej Trendy Radia słuchać, no to trendyradio.pl wystarczy wpisać, tam odtwarzacz online, albo możecie sobie apkę na smartfony Trendy Radio pobrać, na smartfony z Androidem i tam również nas słuchać dowoli. No to co, gramy dalej, moi drodzy, teraz Daria Negra i

Przypominam, że do końca dzisiejszego wydania już bliżej jak dalej, także lecimy, nie śpimy, już nie odpoczywamy na wszelki wypadek, żeby później nie było, że jacyś tacy troszkę niedotańczeni, że jeszcze by się przydało ze dwie piosenki, że DJ graj, bo DJ gra tylko do północy, w sensie ja, i kończymy tą audycję. Także bądźcie razem ze mną do samego końca i zagrajmy kolejną muzyczną propozycję. Dr. Swag teraz w Disco Hitach. Porwij mnie.

i naprawdę sporo polskiego disco w dzisiejszym wydaniu. No ale cóż, sami prosicie, sami piszecie, zagrajcie. No to my gramy, po to właśnie jesteśmy. Też lubimy grać disco, no bo sami przyznajcie, bardzo mało disco w radio stricte się słyszy. Także zagrajmy sobie kolejną muzyczną propozycję. Już teraz, moi drodzy, w disco hitach Bajera, Milion Gwiazd.

Zespół Weekend to znacie? Był już dzisiaj Zenek, był już dzisiaj Powerplay, był już dzisiaj Marcin Miller z zespołu Boys. No to teraz pora na kolejnego króla, jeśli chodzi o muzykę disco. No bo jak inaczej nazwać Radka Liszewskiego, który jakby nie patrzeć podniósł na nowo ten gatunek ponad 10 lat temu. No to zagrajmy w takim razie coś od grupy Weekend. Zakochani wciąż jak nikt. Lecimy!

Zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania. No to teraz może troszkę coś na folkowo zagramy. Też od kogoś, kto był moją gościnią w tym wypadku w Disco Hitach w Trendy Radio. I to niejednokrotnie, moi drodzy. Justyna Lubas, bo właśnie o niej teraz będzie mowa, wystąpi w Disco Hitach ze swoim utworem. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi do zabawy, bo ja już włączam play. Uwaga, 3, 2, 1. Justyna Lubas.

No i stało się, moi mili. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trend Radio. Ja z całego serca oczywiście chciałbym wam co zrobić? A podziękować. A jak mówił do was Marcin Rompej, przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00. Właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Zostawiam was dzisiaj z utworem Blondie dla ciebie. No to dla was, moi drodzy, dla was. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dziękuję wam. Dobranoc.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I want.